chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

To jest Meloradio Wrocław.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

the survival, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: typem, tak? Jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku.

Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe. You're so beautiful. You make me feel alive again.

Melo. Melo Radio. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja...

0: patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Po Dolnym Śląsku na rowerze. Przynajmniej dla niektórych może okazać się to świetnym planem na wiosnę czy lato. Porozmawiamy więc o rowerowych trasach w regionie, tworzeniu dolnośląskiej cyklostrady, ale też o dolnośląskich imprezach rowerowych. Zapraszam do słuchania nie tylko tych, którzy na swoich jednośladach wykręcili już mnóstwo kilometrów, ale też takich, którym na rower zdarza się wsiadać okazjonalnie.
2: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
1: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
2: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Groziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Groziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Bogów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec. My mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków. Potrzeba trochę cierpliwości.
1: To już trochę trwa.
2: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
1: A te inne trasy bardziej wymagają wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
2: Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacenzis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesienki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacenzi jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, to jest festiwal rowerowy By Garda, festiwal dosyć słynny, tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach, także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi. W Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć, bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś puszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko, bardzo fajne miejsca, a Z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej określa się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
1: Mamy też na Dolnym Śląsku trochę miejsc, do których można z Wrocławia wyruszyć na rowerowe zawody.
0: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
1: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
0: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie, po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki z Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim pod patronatem Mai Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
1: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
0: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
1: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
0: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam, że jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingować,

0: Agnieszka Drobiszewska i tak jak mówiłam, seria o Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki w ROW Showcase trwa. Regularni słuchacze zapoznali się już z line-upem imprezy dla tych lokalnych artystów, przypominam, oraz z częścią konferencyjną, a więc różnego rodzaju warsztatami, na przykład takimi psychologicznymi, czy też spotkaniami z tymi, którym udało się znaleźć swoich odbiorców w tej niełatwej branży. Ci moi słuchacze, którzy nie słyszeli, to spokojnie jeszcze będziecie mieli okazję. Na razie wracamy do harmonogramu części wiedzowej, tak bym to nazwała. Co jeszcze na profie będzie się można w takim razie dowiedzieć o tej branży muzycznej? O tym organizatorka eventu, Ola Kubera.
1: Dobra, później mamy kilka aktywności w nurcie DIY, bo jak żeby inaczej, czyli planujemy też warsztat z oświetlenia na scenie, z tego, żebyście samodzielnie jako artyści lub duety mogli po prostu jakoś w fajny sposób oświetlić swój występ, żeby było to po prostu sprawne, sprytne, szybko rozkładalne, szybko składalne. No więc takie techniczne tutaj skupienie się na temacie. Będzie też dyskusja o alternatywnych pomysłach na promocję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak słychać z tytułu, jest to dyskusja, więc oczywiście możemy się domyślać, o czym będzie, ale bardzo podoba nam się ta wizja, że nie wiadomo, co powie publiczność, gdzie publicznością są jakby wszyscy, bo to robimy wtedy w takiej formule nie na scenie, tylko po prostu moderator jest też wśród uczestników, no i no zależy nam po prostu, byłaś u nas, wiesz, że zależy nam na tym, żeby nie było dystansu,
0: tak.
1: Więc o ile pewne aktywności z przyczyn formalnych musi być tak, że ktoś stoi na scenie, a reszta słucha spod sceny, to właśnie w tej dyskusji bardzo nam zależy, żeby było, no wiesz, wszyscy
2: na tym samym poziomie.
1: Wszyscy na tym samym poziomie. Fajnie to zadziałało w ostatnich latach, gdzie to chyba było z festiwalem Fama, taka dyskusja właśnie, jak to tam jest, łączone ogólnie o festiwalach i tak dalej, więc zobaczymy, co czas przyniesie i ta dyskusja. I co, jeszcze w DIY-owym nurcie będzie wykład o tym, że relacje zamiast reklam są lepsze, czyli jak alternatywne media budują fundament twojej kariery.
2: To troszeczkę wracamy do tego, co wcześniej powiedziałam, czyli do tej niszy, w której czasami muszą się ci artyści pozamykać.
1: Tak, dokładnie. No i o tym, żeby nie zapominać o tych lokalnych zajawkowiczach, pasjonatach. To będzie prowadził Mateusz Kredens, który prowadzi portal Misja Muzyka. W ramach tego swojego projektu wręcza co roku nagrody młodym wschodzącym muzykom, gwiazdom. No i on to robi z zajawki, nie? Jak tutaj napisał w swoim tutaj opisie, że to są pasjonaci, którzy tworzą po godzinach pomiędzy odkurzaniem a przygotowywaniem posiłków na jutro. Więc wiesz, podwójnie trzeba ich jakby cenić, no bo znaczy każdy poświęca swój wolny czas, jak słucha twojej muzy, ale no chodzi o to, żeby też ich doceniać, nie? Że tak naprawdę tymi mniejszymi kręgami ludzi można czasem dalej dojść, niż liczyć na to, że
2: uderzając do dużych ryb.
1: Dokładnie. Ja tutaj mam roboczo wpisane metaluszki. Chodzi nam o gatunek muzyki metalowej i to jakby z całą sympatią naszą do tutaj jest to zdrobnienie, bo to jest taka część branży, która trochę rządzi się swoimi prawami, ale znacząco widać to, że mają bardzo zaangażowaną publiczność, która kupuje merch, która przychodzi na koncerty, która chce bilety kolekcjonerskie. Jest naprawdę mocno zaangażowana i jakby wkręcona w życie muzyków, których słucha. Trochę byśmy chcieli się dowiedzieć, jak to się robi,
2: jak to działa.
1: Tak, jak to się tworzy.
2: Albo jak przełożyć na inny gatunek.
1: Dokładnie, może po prostu się uda, nie? A może to dla każdego wynika trochę z innych powodów, nie? No bo no też są, tak jak popu różni ludzie słuchają, no to metalu też różni ludzie słuchają i czasem z końca ulicy widzisz, że ktoś słucha metalu, a czasem byś nie powiedziała, że metal to jest kogoś ulubiony gatunek, więc no tu chcemy tak trochę zgłębić, bo po prostu z szacunkiem patrzymy na tą, no powiedzmy niszę, chociaż to nie tak, że to jest nisza, nie? To, że to nie jest w mainstreamie, to nie znaczy, że oni są właśnie malutcy jako środowisko, więc jesteśmy ciekawi, co nam mogą powiedzieć, czegoś dowiemy. Tak by się chyba prezentowała konferencja na ten rok.
2: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład

0: czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo, jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć też, trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
1: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
0: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście czy regionie.
1: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowy zespół. Może usłyszycie swój nowy, ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
0: jest
1: z nami być.
0: Jest co robić.
1: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Mm-hmm. Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę, że tutaj szukam naprawdę słuch.
0: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym Wrofie, rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam Wrofa koło pierwszej, drugiej mniej więcej, o tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
1: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie zajawkowi muzyków, ludzi z branży, no bo to też jest istotne, oczywiście będą delegaci i teraz trwa nabór, więc jeśli słucha nas jakiś przedstawiciel branży, promotor, booker, ktoś z wytwórni, jakiś menadżer, który jest otwarty na nowe współpracę, to też jak najbardziej do 17 maja jest nabór zgłoszeń dla delegatów, więc też zapraszamy, no bo zależy nam, żeby uczestnicy, muzycy, którzy wystąpią w tym roku, mieli po prostu one on one, że tak powiem, przez cały czas trwania festiwalu, nie?
0: Ja rok temu wróciłam z Wrofa o 2 w nocy, a ostatnio organizatorka tej imprezy, tego festiwalu dla lokalnych muzyków, Ola Kubera, no zachęciła nas na wiele sposobów, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Line-up eventu prezentuje się bowiem obiecująco, ponieważ usłyszycie, i to za darmo przypominam, i rap, i elektronikę, i rock, i wiele innych gatunków, no a przede wszystkim po prostu tych, z których Wrocław i Dolny Śląsk może być dumny. Do tego weźmiecie udział w warsztatach czy spotkaniach, a wszystko do wyboru, do koloru, no bo wydarzenie potrwa 3 dni, a ruszy 29 maja. Macie czas, by się zastanowić, dlatego zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Wrof Showcase. Zachęcę Was dziś jeszcze także do przestrzegania prawa. Wiosną, latem, no przecież lepiej kupić sobie nowy ciuch niż płacić mandaty. A w jakich teraz przypadkach szczególnie warto zwracać uwagę na to, co robimy? Przypomni nam Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej.
2: Ale ja sobie tak pomyślałam o tych interwencjach na działkach. Czy one często zdarzają się w tym okresie właśnie zimowym, czy jednak tym cieplejszym?
3: No tutaj zawsze problem mamy na tym przednówku i jesienią, czyli tutaj chodzi o spalanie tych pozostałości roślinnych po przycięciu krzewów, drzew, to co jest wygrabione, suche liście. Pamiętajmy, że po prostu tego spalać nie można. Jeżeli mamy szczątki organiczne na działce, kompostujmy je, natomiast niedopuszczalne jest spalanie. Jeszcze czasami widzimy, ale to już rzadkość, regulaminy ogrodów działkowych, w których wskazuje się, że spalać można, ale na przykład od domu. do któregoś dnia marca czy października, okay. listopada. Nie, nie możemy spalać żadnych odpadów. Jest to spore zadymienie. I też interwencje rzeczywiście nie w okresie zimowym. W okresie zimowym mieliśmy wiele interwencji.
2: Z bezdomnością.
3: Osoby w kryzysie bezdomności, ale też mieliśmy kilka interwencji, kiedy ktoś wskazywał, że na przykład są króliki na ogródku działkowym, że na przykład jest pies uwięziony, pozostawiany sam sobie. Jeżeli jest mróz, jeżeli jest temperatura ujemna, to nie zostaje dochowany ten obowiązek zapewnienia zwierzęciu stałego dostępu do wody. Nawet jeżeli zostawimy wodę w misce, ta woda po prostu zamarznie. I tego typu interwencje właśnie pojawiają się zimą w sytuacji, gdy ktoś zwierzę trzyma na ogrodzie działkowym. Choćby tam ta buda była dobrze ocieplona, izolująca to zwierzę od tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, no to jednak musimy pamiętać, że zwierzę ma mieć stały dostęp do wody. To nie jest tak, że to my decydujemy, kiedy zwierzę pije. Nie. Zwierzę ma potrzebę picia, ma mieć wtedy wodę, by móc to pragnienie zaspokoić.
2: Nawiązując do tej ekologii, rozmawiałam ostatnio z ekosystemem i pomyślałam sobie o tej wiośnie i akurat o to nie zapytałam, a temat opon. One często też się pojawiają w różnych niedozwolonych miejscach.
3: Też mamy zgłoszenia, że na przykład ktoś przyjeżdża i pozostawia opony przy kontenerze albo wrzuca gdzieś do rowu. Pamiętam taką sprawę sprzed miesiąca bodajże. Też dziękuję mieszkańcowi za czujność, który po prostu z okna nagrał mężczyznę, który z bagażnika pojazdu, tu nasz też został przytomnie zarejestrowany numer rejestracyjny, wyciąga opony i wyrzuca gdzieś przy kontenerach. Jest to po prostu zaśmiecanie, jest to mandat przewidziany taryfikatorem 500 zł. Czyli mandat niemały. No i w takiej sytuacji apelujemy o czujność do mieszkańców. My sami powinniśmy strzec naszego miasta i tego, żeby tu był porządek. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Każdy z nas ma coraz wyższą świadomość tego, że za skutki wykroczeń tak naprawdę popełniamy my wszyscy. Jeżeli ktoś wjeżdża na roślinność i ją niszczy, no to kwestia odtworzenia, przywrócenia do stanu poprzedniego, to jest wydatek z podatków nas wszystkich. A zatem ważne jest, żebyśmy również reagowali, wysyłali informacje do Straży Miejskiej, czy nawet do policji. Na pewno funkcjonariusze poprowadzą czynności wyjaśniające, postarają się wygryźć sprawcę, no i doprowadzić do jego ukarania.
2: Wiosna to będzie taki czas, kiedy Straż Miejska do tych mieszkańców, młodszych, starszych pewnie się zwróci. To jakbyśmy mieli, nie opisywać, nie mówić, kiedy konkretne wydarzenia, ale bardziej jak to mniej więcej wygląda i gdzie, jeżeli już, to mieszkańcy mogą szukać informacji, że takie imprezy będą się pojawiały.
3: No najczęściej tego rodzaju festyny organizują Rady Osiedla, czy te jednostki pomocnicze, które działają w terenie. To też są festyny organizowane przez szkoły, przez przedszkola. Tego rodzaju wydarzenia są wcześniej na pewno i w mediach społecznościowych reklamowane. Są czasami też umieszczane ogłoszenia na tych jednostkach, czy to Rady Osiedla, czy szkoły informują o tego rodzaju festynach. No a najwięcej jest ich oczywiście tutaj w okolicy Dnia Dziecka, kiedy każdy stara się zorganizować coś atrakcyjnego dla lokalnej społeczności. Tego rodzaju festyny rzeczywiście są również obstawiane niejako przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy tam dbają o bezpieczeństwo, ale zarazem zapewniamy szereg atrakcji, czyli na przykład fantom tego psa można sobie przeszkolić. Jest też pokaz przeprowadzania sztucznego oddychania, masażu serca na fantomach. To jest też tak zwany program mini ratownik, czyli też fantomy małego dziecka. To jest bardzo dużym zainteresowaniem, cieszy się szczególnie rodziców, którzy właśnie mają małe dzieci, bądź spodziewają się, że będą je mieć. No i tak naprawdę uczymy się, wszyscy razem się uczymy.
0: Was dzisiaj liczę na to, że Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej też nieco dziś nauczył, czego wiosną nie robić, by nie dostać mandatu. I to nawet jeśli tylko te zaoszczędzone pieniądze będą waszą jedyną motywacją.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
5: Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia w ruchu w centrum Wrocławia i na Ołtaszynie. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w najbliższym czasie chce rozpocząć remont nawierzchni ulicy Piotra Skargi, a na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej chce zainstalować oświetlenie.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. 2 300 000 zł to budżet do zdobycia dla twórców filmów w dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym. To już 20, a więc jubileuszowa edycja konkursu. Porozmawiamy o tym, na jakich zasadach ten konkurs działa i jakie filmy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, między innymi dzięki niemu, możemy oglądać w kinach czy na platformach streamingowych.
2: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Od zeszłego roku profesjonalizujemy się i ten wniosek jest elektroniczny. Jest też spójny z kilkoma innymi regionalnymi funduszami filmowymi w Polsce, ponieważ Dolnośląski i Wrocławski Fundusz należy do rodziny regionalnych funduszy filmowych, które już od około 18 lat w Polsce funkcjonują. To jest też takie ułatwienie dla producentów po to, aby ubiegając się o wnioski, mieli ten sam pakiet dokumentów do przygotowania. Ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać. Więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
1: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
2: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. W fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, faktycznie, że dolnośląskie są, to raczej tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale że faktycznie do tych zdjęć w tych miejscach dojdzie. Więc to też nie może być wniosek i projekt na takim wstępnym etapie. Potem, po tej ocenie formalnej, projekty trafiają do ekspertów. Ekspertów, którzy znów patrzą na projekty przez pryzmat merytoryczny, pod kątem jakości artystycznej tych projektów, ale też jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku.
3: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
1: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
3: Jeszcze 2 lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe, jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych, w tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować, bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego czy też personalnego.
1: Mhm. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
3: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, choćby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa, województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
1: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
3: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
1: Mhm. Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
3: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda, roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
1: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
3: No taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
2: Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PISF-u też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty. Wedle różnorakich kryteriów. Oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów już w gronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów. Dajemy możliwość wybrzmienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki z PISF-u, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów. I potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
1: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
2: W zeszłym roku zainteresowanie było dwa razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać i liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
1: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9.
2: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo też sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, no to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
1: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
2: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie. On powstaje, bo on już się kręci, on już ma obsadę. I produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, albo nawet na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny, Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
1: Jeszcze chciałam zapytać o lokalizacje na Dolnym Śląsku. Mhm. Czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
2: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, które działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowe, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy.
1: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, kiedy zostaną wybrani zwycięzcy dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego. No myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
5: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym mieście czy regionie.
4: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania.
5: No siemka, z tej strony Julka Drobiszewska i na dziś zaplanowałam dla Was ultra muzyczny program. Dlaczego tak bardzo muzyczny? Po pierwsze dlatego, że będziemy zdradzać line-up, czyli przedstawiać artystów. A po drugie, no bo będą to artyści, którzy, uwaga, wystąpią na muzycznym festiwalu WROW Showcase. Zespoły i osoby z Dolnego Śląska, a co to za muzyczne perełki? Posłuchajcie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. No i właśnie, mamy już pierwsze ogłoszenia, to może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało w tym roku za kilka miesięcy?
4: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca. Ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
5: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo
4: jakiś tak, znajomy jest
5: albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
4: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
5: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto. To były Czechy?
4: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
5: Okay.
4: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
5: Okej.
4: Okay. W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
5: Więc Dolny Śląsk.
4: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
5: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć, dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
4: Dokładnie, oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Stunt Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
5: Ja kojarzę, dlatego że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona... specyficzna.
4: Intensywna, powiedziałabym.
5: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
4: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym, w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
6: Mieszanka.
4: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
6: W końcu mamy rap.
4: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
6: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
4: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie-popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak o tantryki mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
6: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
4: Dziękuję.
6: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto, chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić
4: to wejście
6: na poniedziałek.
4: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie i to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
6: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
4: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
6: spadli.
4: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
6: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, jak słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
4: Tak, tak. My to widzimy i generalnie...
6: Na ZC też widzieliście.
4: Dokładnie. Na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia. Gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
6: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
4: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
6: Trzeba było się nasłuchać.
4: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
6: ale jest aż
4: każdy
6: 15,
4: coś znajdzie
6: więc
4: dla siebie.
6: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
4: oczywiście
6: nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
4: Dokładnie. I tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
6: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem. Tak, myślę, gdyby... że każdy zna ten problem też.
4: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
6: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z Legnicy, czy innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
4: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
6: No, czyli przed Bożym Ciałem.
4: Można połączyć z dniem dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć. Także tak, już w zasadzie za 5 tygodni.
6: Mm-hmm. Zaznaczyłaś, ja powiedziałam miesięcy, a to w sumie tygodni. Tak. No tak, tak to już czas szybko mija, ale zaznaczyłaś gwiazdkę a propos tego, że festiwal jest darmowy, aczkolwiek chyba jeszcze jedna do tego gwiazdka, co z warsztatami?
4: Tak, dokładnie. Jakby część koncertowa jest darmowa, to jest niezmienne, część konferencyjna płatna, ale nadal podkreślam, że nie jest to kwota wygórowana za możliwości, kontakty i wiedzę po prostu, jaką można zdobyć podczas tych 3 dni warsztatowych.
6: Mm-hmm. A co tam będzie? Bo wiem, że będzie na warsztatach ciekawie. Tutaj takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu, mogą też tym, którzy chcą się przebranżowić, a mam na myśli chociażby to, co w sumie też niekoniecznie co przebranżowić, ale zupełnie dla kogoś zielonego w temacie. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
4: A, czyli porównanie tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra, no to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak, no bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
6: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
4: Tak, tak. Na...
6: W którym jesteśmy oczywiście,
4: tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, Playki.
6: Okej, okay, to też.
4: Na przykład z nową muzą, że przy 8 numerze nie wiesz, czy to jest 8 czy 15, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej. Więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
6: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
4: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje, no jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie, że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
6: Na pewno zła nie jest dolnośląska muza, co po raz kolejny zapewne pokaże wydarzenie pod hasłem WROF Showcase, o którym dziś z jego organizatorką Olą Kuberą. Jak pewnie się domyślacie, ten wątek warsztatów jeszcze powróci w naszym programie, więc jeśli zaciekawił was temat, odbiorniki Melo, na baczności.
0: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
14: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Pogoda.
16: Ciepły, ale pochmurny poranek mamy w mieście i tak w zasadzie będzie przez cały dzień. Temperatura będzie rosła, ale nadal chmury nie zostawią zbyt dużo miejsca dla słońca. Możemy liczyć ewentualnie na jakieś delikatne przejaśnienia. Najwięcej chmur pojawi się wieczorem, a wtedy silny wiatr przyniesie również deszcz. Dziś do 25 stopni.
17: Stypendium.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: A u nas od rana na bogato, tak zaczynamy ten wtorek i podkręcamy tempo. Waldek Marcin i Daria. I gdy inni gadają, to my już gramy. Ray, David Guetta i Hypaton. Niezła ekipa na początek, jest siódma.

Oliver Tree, Robin Schulz i Missio w Melo Radio. Podkręcamy tempo, trzymamy za was kciuki, maturzyści. Matury dzień drugi dzisiaj. Czy wasza pani w szkole też zawsze powtarzała, że matematyka to królowa nauk? No to my dzisiaj chcielibyśmy was zapytać, w czym tak naprawdę wam się przydaje ta matma, tak na co dzień, co? W codziennym życiu. Ale wiecie, może jakieś takie odjechane propozycje, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu tam na dole słuchawka, ikonka, wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać i zgarnąć fajny merch, bo taki dla was mamy. Za najoryginalniejsze, najfajniejsze i najbardziej zaskakujące głosówki. No to w czym wam się ta matma przydała ostatnio, co? Dajcie znać. Czekamy na głosówki, czeka merch od Melo do wzięcia z samego rana. 13 po 7 i Gibbs Melo.

0: Ale ja Walt Black by to w Melo Radio podkręcamy tempo. Wy wiecie o tym, że my to lubimy mówić o jedzeniu. To znaczy, no Daria lubi podrzucać takie info, nie? O jedzeniu.
1: A jeszcze bardziej lubimy jeść.
0: No, a jeszcze jak słyszymy o takich słodkościach, to ja się muszę z wami tym podzielić, tak jakbym się deserem z wami podzielił. O, słuchajcie, w Londynie powstało najdłuższe tiramisu na świecie. To jest dzieło 100 włoskich cukierników. Zebrali się i zrobili. Ich deser mierzył ponad 440 metrów, podczas gdy poprzedni rekord długości tiramisu wynosił ponad 270. No, różnica jest dosyć spora.
1: Czyli długość jednak ma znaczenie.
0: Zdecydowanie. Do stworzenia tego deseru wykorzystano 150 tysięcy biszkoptów, a na samej górze tego tiramisu pojawił się też akcent skierowany do Darii, bo był tam napis: dziękujemy, wasza królewska mość. To trochę ci posłodzili.

0: Sonny Valera i Crystal My Loving. Sonny Valera, czyli gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Słuchajcie, Melo, już dzisiaj kolejna okazja, żeby zgarnąć wlotki na to wyjątkowe wydarzenie tego lata. Będziemy tam razem z wami, a dziś pytamy was, w czym przydaje się wam tak na co dzień matma?
1: Po co nam w życiu matematyka? Jak to mówi stare polskie przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie.
0: Możecie też liczyć na nas i na energetyczną muzę w Melo. Katy Perry już za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
2: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Wow, panie burnika, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Halo Wrocław. Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. O reklamie.

Fajną energię ma w sobie ten numer Tiesto. On My Way w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No to teraz o tym, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, uważaj Marcin, że bycie miłym i uprzejmym podczas rozmowy z chatbotem znacznie zwiększa ryzyko, że dostaniemy od AI nieprawdziwe odpowiedzi. Gdy próbujemy rozmawiać tak jak z innymi ludźmi, czyli być miłym, używać odpowiednich słów, to sztuczna inteligencja stara się dopasować swoimi odpowiedziami do nas i przez to popełnia więcej błędów. Zauważono, że większość botów stara się wręcz dopasować odpowiedziami do charakteru człowieka, z którym akurat rozmawia. No, już wiem, dlaczego mi się tak dobrze gada z moim agentem AI.

0: Jedna z nowych propozycji w tym tygodniu dla was, bo najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Melo. To Ale Farben i Body Talk. Można głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Dzisiaj jeszcze ciepło w większości miejsc w kraju, ale idzie zmiana.
2: A już o 8 zagramy.
0: Christian Marcie, Fast Cars, Superstars w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w Meloradio za 8-8.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
4: Związek Melo.
2: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Melo Radio.
3: Dziewczyny górą.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Tak. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
18: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
20: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
21: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
20: Serio? Też na wysokie kwoty?
21: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
22: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
23: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
24: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na polach osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
25: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
28: Po reklamie.

0: większy ruch panuje na dojazdach do Wrocławia. 10 minut stoicie przed rondem w Łanach i tyle samo na zjeździe z autostradowej obwodnicy Wrocławia przy stadionie. 8 minut opóźnienia łapiecie na moście milenijnym. W centrum też jest już więcej aut.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Maj zaczęliśmy od letniej pogody, ale z każdym kolejnym dniem tego tygodnia w mieście będzie trochę chłodniej. Dziś co najmniej 25 stopni, jutro 23, w czwartek ochłodzi się do 14, w piątek będzie 17 stopni, a w weekend możemy liczyć na powrót powyżej 20 stopni. Do końca tygodnia w mieście powinno być ładnie, jedynie w czwartek popada.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Donald Trump znowu grozi. W rozmowie z Fox News prezydent USA powiedział, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA. Chodzi o statki pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. W Ukrainie z kolei wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. To po zapowiedziach Rosji o zawieszeniu broni na 2 dni. Walki mają ustać od północy z wtorku na środę. Na koniec o tym, że w naszym kraju w pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej, pojawią się też burze i opady deszczu. Miejscami będą silne, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Czyli klasyczne przejście z wyżowej pogody do bardziej dynamicznej, wiosennej.
3: Ulewny deszcz miejscami może powodować nawet podtopienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Obiecuję, że odpowiednio dobrze zadbamy o dobry klimat u nas. Zaczynamy. Godzina 8 na zegarach, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Inni gadają, to my dla was już gramy.

Cranberry Trips. Melo Radio, podkręcamy tempo i zabawę, gotowi na wszystko. Mamy dla was jak zwykle po ósmej w Melo. Czekamy już teraz na dwie osoby. 321-321-777. Merch od Melo do zgarnięcia. Fajna Melo torba i skiety. Czekamy na was. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Jak zawsze, dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.

0: Pedro i Jackson w Melo Melo. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz razem z nami Przemek. Cześć Przemo, halo.
2: Cześć, witam cię.
0: Cześć, manko. Przed Przemkiem dzisiaj boks, siłownia, basen. Niezły trójbój sobie szykujesz. No dobra, i jest też Magda. Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Hejka. A przed Magdą to też niezłe wyzwanie, bo przed Magdą wymiana sprzęgła i dwumasy.
4: Co?
2: Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Hejka. Cześć. Zobaczcie, na Magdzie to w ogóle wrażenia nie robi. Magda, ale ty nie będziesz tego sama robić, co?
3: Tak pewnie 60-70% sama.
0: Serio?
5: Wow. Mistrzynią już jest.
0: I co Przemek? Ten boks, siłownia i basen tak troszeczkę jakby się teraz oddaliły. No dobrze, słuchajcie, zabawa gotowi na wszystko.
2: Mogę pomóc Magdzie.
0: A, już się podczepia pod sukces, no. O, się zaczyna tutaj. Nie zapominajcie, po co tu jesteście. Dwa pytania mamy dla was dzisiaj, za dwie poprawne odpowiedzi jest, są skiety, za jedną mamy melotorbę. Zaczynamy, uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jeszcze tylko jedna bardzo ważna zasada. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Zaczynamy?
2: Ja, tak.
0: Dobra, dzisiaj matury z matmy, no to uwaga. Pytanie pierwsze. Co jest większe? 1/3 czy 1/4?
2: Przemek.
0: Kto był pierwszy?
5: O kurczę.
0: O,
2: ja byłam pierwsza. Magda, 1/3 no. Jest większa.
0: Magda, no dobra. Magda, co jest większe?
2: O, ja bym polemizował, że byłem pierwszy.
0: O, bardzo mi się to podoba. Poczekajcie, dajmy szansę wszystkim, skoro tak się wyrywają do tej matmy. Magda, co jest większe?
3: 1/3.
0: Przemek, co jest większe?
2: Też 1/3.
0: Też 1/3. Dobra, dajmy im po punkcie, co?
5: Dobra, 1-1. No.
0: Zdali. Dobra, jest okej. Okay. 1-1. Jedziemy dalej. Uwaga, ile boków, teraz was zagnę, ile boków ma Chiliagon? 100 czy 1000?
2: Przemek? Wydaje mi się, że 100.
0: A powiedz, czy w ogóle wiesz, o co chodzi, co to jest Chiliagon?
2: Niekoniecznie.
0: No, doceniam szczerość. Nie przejmuj się, myślę, że wiele osób też nie. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. 1000 boków ma Chiliagon, a to jest taki wielokąt foremny, posiadający 1000 boków i 1000 kątów, jakby było mało, no.
4: No dobra, ale słuchajcie. I tak super!
0: No, byliście świetni, no. Rewelacja. Słuchajcie, no to tak, wysyłamy i pakujemy melotorba dla Magdy, melotorba dla Przemka i myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy wynik. Bardzo fajnego wtorku wam życzymy. Trzymajcie się, było fajnie, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my sprawdzamy was codziennie, zawsze po 8 tylko w Melo. Jutro też bądźcie gotowi na wszystko od samego rana razem z nami. Teraz już Alok, tak podkręcamy tempo i 20 minut po 8.

0: specjalista od takich właśnie klimatycznych brzmień, Ebony Hollow. Prosto z 30 Meloradia z miejsca numer 8 w ostatnim notowaniu, na które głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl wpadajcie. Lady Gaga już za chwilę z mega hitem Just Dance w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na Biedronka. Biedronka.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: ten... Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
6: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Kala Fernandez. Dzisiaj jesteśmy blisko z maturzystami i pytamy was, do czego w życiu przydaje wam się matma, co?
1: Żeby umieć wyliczyć i podzielić pizzę tak, żeby każdy był zadowolony. No a jeżeli nie umiemy matmy, to zawsze jesteśmy poszkodowani.
0: No, w sumie.
2: Może i matematyka jest królową nauk, ale po to Bóg dał oczy, żeby robić na oko.
0: No nie? No dobra. A ty?
3: No, jak my robimy, no.
0: O, a ty?
4: Matematyka bardzo przydałaby się w praktyce, w biznesie, w przedsiębiorczości właśnie.
0: No tak, słuchajcie, bo na przykład dzięki temu wiemy, że zamiast kupować jedną sztukę, można kupić trzy pod warunkiem, że jest promka 2 plus 1, no nie?
5: Albo moje germaf jest takie, że jak coś zwrócę, to w sumie na tym zarobiłam. Slay.

0: Balsam Magnetic, czyli artysta, który łączy ze sobą bardzo różne rodzaje muzyczne i wychodzi to właśnie tak, jak słyszeliście, czyli świetnie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo za 8 minut 9.
1: A już o 9 zagramy.
0: Justin Jack Style i Turn the Lights Off. Za chwilę w Meloradiu też newsy i pogoda na wtorek.

0: Select.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
8: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
9: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wieczorami
0: idę w Melo.
10: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: zrobiło się na ulicy Opolskiej we Wrocławiu. Stoicie też w dużych korkach na pozostałych drogach prowadzących do centrum miasta. Opóźnienia w okolicach 10 minut. Trochę krócej stoicie na ulicach Lotniczej czy Pomorskiej. Korkuje się też wyjazd z Kamieńca Wrocławskiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Pogoda często sprawia, że nie wiemy, jak się ubrać, żeby nam nie było zimno, ale też nie zbyt ciepło. Ale prawdziwy challenge przynosi nam dziś kalendarz, zwłaszcza dziewczynom, bo mamy dzień bez makijażu. Jeżeli jednak nie macie zamiaru go świętować i tak ten makijaż nałożycie, to nie martwcie się, deszcz wam go nie zmyje. Chyba że wyjdziecie na miasto wieczorem, bo wtedy we Wrocławiu popada.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Długopisy, cyrkle i kalkulatory w dłoń. Rusza egzamin maturalny z matematyki. Jakie są sposoby na szczęście?
4: Ja obcinałem włosów po studniówce.
5: No na salę weszłam prawą stopą. Breloczek, który dostawaliśmy na studniówce, czteroliczną koniczynę.
6: Cyrkiel, który jest w mojej rodzinie od 2 generacji.
3: Na wyniki matur trzeba będzie zaczekać do 8 lipca. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumien na kółkach, jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna w marcu został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Do odbycia kary jednak się nie stawił. Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 miliardów euro wsparcia. Większość pieniędzy ma trafić na zbrojenia, pisze o tym Rzeczpospolita.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Super nam się wtorek rozkręcił, a wy jeszcze bardziej. To my podkręcamy tempo. Inni gadają, my gramy w melon. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, już 9:00.

Gabry Pantelomyx w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Już niedługo najgorętszy i najbardziej imprezowy weekend tych wakacji. To od 31 lipca do 2 sierpnia. To wtedy właśnie Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, mamy zaprom na tą wyjątkową imprezę, na to wydarzenie. Będziemy wysyłać was tam już dziś w Melo Radio do zgarnięcia takie właśnie zaproszenia. Będziecie mieli szansę pobawić się na imprezie, na której zagrają m.in. Sigala, Afrojack czy Axwell Rehab i Scooter. To wszystko w Melo Radio. Zaproszenia do zgarnięcia już dziś w Melo. 12 minut po 9, a teraz Elok.

mi zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli.

0: Za nami mocny wieczór i noc, bo za nami Met Gala 2026. W tym roku tematem sztuka kostiumowa, bo przecież wiadomo, moda jest sztuką, a jak jest moda, to Daria musi tam rzucić okiem i wrzucić coś od siebie. Co tam się działo?
1: Chętnie obejrzałam wszystkie stylizacje i w pamięci pojawiła mi się Hailey Bieber. Jej góra była zrobiona z 24-karatowego złota, a całość taka otulała niebieska, niebieski taki materiał. Wyglądała totalnie jak jakaś grecka bogini. No pięknie się prezentowała. Bardzo urzekła mnie również Sabrina Carpenter, która miała sukienkę, która była zrobiona z taśmy filmowej z filmu Sabrina. To było w ogóle ciekawe, cała góra była z tego zrobiona. No pięknie wyglądała, ale bardzo mi się nie podobała stylizacja Madonny. Po pierwsze, wyglądała jak jakaś Baba Jaga, naprawdę. Z całym szacunkiem, pani Madonno. Ale wyglądało to strasznie. Mimo tego, że miała strój znanego projektanta, to wyglądał jak to trochę jak kostium za 30 zł. No
0: lipa. Słuchaj, ale ja wiem, jaka stylowa by do ciebie pasowała. Beyoncé, cała srebrna stylizacja na głowie, coś dziwnego a la korona. Sukienka ma vibe szkielet. Cała w brylantach, wyobraź sobie, wchodzącą taką rano do radia, dużo się dzieje. Na to futro, stylizacja, którą można jednym słowem określić: slay!

0: Enamel Talk to You w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy potraficie szybko wydać kasę, a my potrafimy szybko taką kasę wam dać. Szybka kasa do zgarnięcia w Melo Radio. I aktualne pytanie, jaki macie pomysł, na co przepuścić te pieniądze? 200 są do zgarnięcia. Czekamy na wasze pomysły. Zaskoczcie nas czymś bardzo oryginalnym, pomysłowym, wyjątkowym, mega odjechanym. Najfajniejsze i najważniejsze, że tą kasę macie do wydania od razu, od ręki. Maturzysto, Krzyśku, na co by poszło?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Dobry pomysł, za te 200 to całą ekipę możesz po maturze zaprosić. Czekamy na was na meloradio.pl. Jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Melo?
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Timmy Trumpet, Just in Case. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana we wtorek. Dzisiaj za 17 minut, 10. No kto nie myśli już o lecie i o wakacjach? Słuchajcie, coś dla fanów Chorwacji. Wielki powrót bezpośredniego pociągu z Polski do Chorwacji nastąpi. Trasa to ponad 1200 km. Pociąg będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. W tamtym roku to było bardzo popularne połączenie. Skorzystało z niego ponad 9 tysięcy osób.
1: No ale to jest podróż dla wytrwałych, bo tam za dużo miejsc leżących nie ma ani w sypialnych, ani w kuszetkach, więc trzeba na siedząco te 18-20 godzin, nie?
0: Przestań. 18 godzin, tyle to kiedyś pociągiem z Wrocławia do Łeby jechałem.

0: Modelki Włodarski w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siema, Adi. No, muszę ci powiedzieć, że wiesz, że ja cię lubię jak lato, nie?
1: Siema, stary. Ja ci mogę powiedzieć dokładnie to samo. Fajnie tu być, hejka.
0: Przyniosłeś wakacje, czy jeszcze nie?
1: Słuchaj, powiem tak. Przyniosłem w jednym bucie, ale w drugim jeszcze nie bardzo chcą. Ja muszę z tym butem porozmawiać, żeby to już było wakacyjnie. Nie wiem, myślę o jakichś sandałkach. Masz jakąś propozycję?
2: Skarpetki do nich.
1: No i lecimy.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Ej, ale bez kitu. Im robi się starszy, tym bardziej uważam, że sandały są bardzo praktyczne.
2: Ale skiety Melo do nich koniecznie.
1: O, bez kitu.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na polach osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
7: i praktyka.
9: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
10: Kierowcy, lepiej teraz omijajcie ulicę Opolską we Wrocławiu. 20 minut opóźnienia łapiecie wyjeżdżając z miasta. 10 minut stoicie w kierunku centrum miasta. Płoszno jest też na autostradzie A4 przed Wrocławiem, między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
10: Z wysokimi temperaturami zawsze jest tak, że jedni narzekają, inni się cieszą. Z pewnością niezadowoleni są działkowicze, ogrodnicy czy rolnicy, a reszta ma powody do radości, bo przecież 25 stopni i więcej w ciągu dnia w maju to naprawdę bardzo wysoka temperatura. Już teraz w naszym mieście mamy ponad 20 stopni.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
12: To są newsy Meloradia Wrocław.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocławscy urzędnicy sprawdzają, czy poniemieckie schrony z czasów II wojny światowej mogą być ponownie wykorzystane do ochrony ludności. Dr Stanisław Koluszek, wiceprezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową ocenił, że w mieście nie ma przede wszystkim sprawnych, wolno stojących schronów i szczelin przeciwlotniczych. System wczesnego ostrzegania o awariach sieci wodociągowej zaprojektowali młodzi wrocławianie. Teraz planują jego wdrożenie na szerszą skalę. Ich pomysł najpierw wygrał wrocławską odsłonę Cassini Hackathon, a teraz okazał się najlepszy w europejskim finale. W Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej we Wrocławiu z kolei nauczycie się realizować projekty florystyczne.
13: Violasum. Pracujemy na kwiatach egzotyczne, ale również pospolite.
10: Kolejne szkolenie z japońskiej sztuki układania kwiatów 22 maja. A za godzinę powiem o wyjątkowym projekcie Wrocławskiej Akademii Muzycznej.
14: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: To był prawdopodobnie atak szaleńca. Wczoraj po południu w niemieckim Lipsku w tłum ludzi w centrum miasta wjechał samochód. Zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Sprawca został zatrzymany. To 33-letni obywatel Niemiec. Prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Porządek świata zostanie odbudowany na bazie tego, czym jest Europa. Tak twierdzi premier Kanady Mark Carney. Mówi, że świat przechodzi obecnie załamanie w wielu wymiarach. Prawie 44 miliardy euro trafią do Polski na wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności. W piątek podpisana zostanie umowa między rządem a Komisją Europejską na pożyczkę w ramach unijnego programu SAFE, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Tego, czego nie będziemy w stanie kupić w Polsce, będziemy kupować u naszych europejskich partnerów.
15: Ale nawet 90% unijnych środków trafi do naszej polskiej zbrojeniówki.
17: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
14: 10:00 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. No i mamy wtorek, całe szczęście, czyli do weekendu, no już powiedzmy, że prawie prosta. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, siema!
18: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean. Four

0: Plenty Dust i Zakaria w Melo Radio, 14 minut po 10. Wiem, czym jest eliksir miłości i co ciekawe, wszyscy możemy go łatwo dostać. Czytam właśnie, że będzie nam do tego niezbędna...
1: czekolada!
0: I to całkiem serio mówię, ale to musi być czekolada, wiecie, taka special, ciemna, minimum 70-80% kakao, bo tam jest coś takiego jak teobromina. I to dzięki niej mamy dłużej być piękni i młodzi. Jak dla mnie git, byleby zmarszczek nie było, bo ja już w tym momencie mam czoło jak Filip Heiser.

0: John Summit, The Chainsmokers, Seals i All The Time w Meloradiu. 26 minut po 10. Wtorek i jest całe szczęście słońce, chociaż wiecie, ja to słyszałem wczoraj, że o, zimno będzie, trzeba się ubrać. No i założyłem długie spodnie, wiecie co? No i żałuję, bo jest mi teraz gorąco. Nie popełniajcie moich błędów. Basto i Hold You jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Po reklamie.

0: Basto i Hold You w Melo Radio, 20 minut do 11. My tak podkręcamy tempo razem z wami i mamy nadzieję, że ta muza daje wam to, co najważniejsze, czyli trochę wytchnienia i ucieczki od tej szarej codzienności. Ale z plusów jest to, że mamy słońce i mamy też szybką kasę, która zawsze daje dużo uśmiechu. Krzychu, jakbyś wygrał, to byś na co wygrał? Wydał?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie iść na kremówki.
0: No stary, oczywiście, że tak, wiadomo sprawa. Jeżeli wy chcecie też zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl / konkursy i akcje. Do dzieła, wygrywajcie, a na maturach powodzenia.

0: Afrojack, Sia i David Guetta w Melo Radio. Awake tonight, 10 minut do 11, redaktor Sikora cały czas awake.
1: Jestem, tak.
0: No i co masz w newsach, panie kochany?
1: A będzie o tym, że niektórzy dzisiaj się nie wyśpią, bo będzie mecz Ligi Mistrzów.
0: Okej, może być głośno w domach, faktycznie, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce. Będziesz kibicował, Marcin, tak?
1: Nie no, przecież wiesz, że ja się na sporcie średnio.
0: Sąsiedzi będą słyszeć, jak kibicujesz, tak?
1: Nie.
0: Dobra. Zawsze się tak mówi.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
4: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na polach osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
7: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Mase.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: nad miastem dużo chmur, ale z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie około 26 stopni. Tyle będzie po południu. Już teraz mamy ponad 20, a wieczorem będzie poniżej 20 stopni. Ale przyjdzie też silny wiatr, który przyniesie intensywny deszcz. Później sytuacja się uspokoi. W nocy będzie ciepło około 15 stopni.
1: Są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Pokój ciszy w Akademii Muzycznej. Taka przestrzeń powstała, by studenci mogli odpocząć od hałasu i codziennych dźwięków wrocławskiej uczelni. Tym samym zadbać o kondycję psychiczną. Akademia stworzyła też laboratorium dźwięków do zajęć z edukacji muzycznej i muzykoterapii. Oba projekty dofinansowało miasto. A Dolny Śląsk przeznaczy 1 000 000 zł na wsparcie pszczelarzy. Pasieki będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
2: Będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
0: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska. Wracamy do stolicy regionu, gdzie szykują się kolejne roboty drogowe. Jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć remont ulicy Piotra Skargi między Podwalem a Placem Dominikańskim. Za godzinę powiem o nowych kierunkach wrocławskich szkół.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Paliwa znowu droższe, ceny maksymalne dziś wynoszą 6,49 za litr benzyny 95 i 7,31 za litr diesla. Jakub Bogucki z epetrol.pl mówi, że sytuacja na rynku sprzyja dalszym wzrostom.
5: Bardziej istotne jest po prostu kiedy i w jaki sposób uda się przywrócić normalną drożność Ormuzu.
4: Analityk spodziewa się w najbliższych dniach kolejnych kilkugroszowych podwyżek cen paliw na stacjach. Teraz Chiny i wybuch w fabryce fajerwerków w prowincji Hunan. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 zostało rannych. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu. Arsenal lub Atletico. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Piłkarze obu drużyn zmierzą się w Londynie w rewanżowym meczu półfinałowym. W ubiegłym tygodniu na Metropolitano w Madrycie był remis 1-1.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Siemka, 11 na zegarach, Adi po tej stronie, czyli wasz ziomek do spraw chilloutu w robocie. No i do tego zachęcam. Jonathan PZ Liwka obejmuje noce i ode mnie też macie przytulasa. Dzisiaj wtorek.

Można sobie do tego powajbować. Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Meloradio, 15 minut po 11. Laski, panowie też! Daję info, że dzisiaj jest dzień bez makijażu. I chciałem tylko powiedzieć, że z makijażem i bez wszyscy jesteście piękni i w ogóle genialni. Jeżeli nikt wam tego dzisiaj nie powiedział, to ja to mówię i wiecie co? Fajnie by było, jakbyście komuś też tak powiedzieli. Na pewno na tym nie stracicie, a nóż widelec może nawet zyskacie. Do dzieła, zróbmy ten wtorek zdecydowanie lepszy. Jackson i Connor Maynard, She's So High. No, 16 minut po 11. Piękni jesteście, piękni!

0: Nie mogę się od tego numeru uwolnić. Słucham go ciągle na siłce, słucham go ciągle jak wracam z pracy. Nawet w toalecie. Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradiu, 27 minut po godzinie 11. Ja mam taką nadzieję, bo tak Gibbs nawija o tym, że ma tyle aut w tym garażu. No to stary, wziąłbyś mnie przewiózł, kiedyś pochwaliłbyś się, bo moje ma raptem 66 koni, a ty jakbyś mnie przewiózł takim, to bym miał radochę życia. A co by na to, żebyśmy trochę poczarowali? Abracadabra, Lady Gaga, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: promocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

David Guetta i Rihanna. Who's That Chick? Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No i pięknie. 17 minut do godziny 12. Słuchajcie, ja naprawdę już się nie mogę doczekać. Szczerze mówiąc, to nawet ja już jestem spakowany, ale nie mówcie o tym nikomu. I mam tu na myśli Sunrise Festival, który będzie miał miejsce w Kołobrzegu. Jestem spakowany, bo ja liczę na to, że my się tam spotkamy wszyscy. No i będziemy mogli rozbić jakiś potężny obóz, żeby robić hype'owe aftery. No bo muza oczywiście tam jest ważna. No jeżeli nie najważniejsza, no wiadomo, no będzie Sigala, Sony Fodera, nasz ukochany Skytech, DM też będzie. No ale pamiętajcie, że to tak naprawdę my, jako ludzie będący na miejscu, tworzymy tę atmosferę. A bilety na Sunrise Festival do zdobycia na antenie Meloradia, więc bądźcie czujni.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home. Ja też nie chcę, dlatego siedzę tu z wami. I Marcin to samo, Marcin Sikora, siemano.
1: No jestem, siedzę.
0: Co tam masz?
1: A mam na przykład tak zwaną, uwaga, niżówkę hydrologiczną. Co to oznacza, co zwiastuje, co się stanie?
0: Boję się trochę, chociaż powiedzieć do kogoś niżówka brzmi całkiem zabawnie. Czy mógłbym kogoś tym obrazić?
1: Nie wiem, to zależy, czy ktoś się obrazi, czy nie.
0: Daria, obraziłabyś się za niżówkę?
2: Nie wiem.
0: Okej, dziękuję.
3: A już o 12 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ja bym się nie obraził. Ta piosenka to nie jest niżówka, to jest wyżówka, bo jest naprawdę kozacka.

0: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: W mieście jest bardzo sucho, więc wielu z Was pewnie zastanawia się, kiedy przyjdzie deszcz. Dziś wieczorem, ale ma być intensywny, więc ta woda zamiast wchłonąć w głąb gleby, raczej po niej spłynie. Kolejny deszcz spodziewany jest w czwartek, ale będzie to tylko delikatny przelotny opad, a poza tym do końca tygodnia nad miastem ma być ładnie i w miarę ciepło.
5: To są newsy Meloradia Wrocław.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Cztery wrocławskie szkoły ponadpodstawowe uruchomią od września klasy dronowe. Młodzież będzie uczyła się obsługi i serwisowania bezzałogowych statków powietrznych, obecnie szeroko wykorzystywanych przez służby ratunkowe, instytucje publiczne i prywatne firmy. A wrocławskie szkoły podstawowe mają już plan na letnie półkolonie. 27 placówek przygotowało zajęcia sportowe, artystyczne oraz wycieczki. Zapisy ruszą w czwartek, po raz pierwszy w pełni elektronicznie. Japońska sztuka układania kwiatów to zajęcia, które już teraz organizuje Branżowe Centrum Umiejętności na Muchoboże Małym. Ikebana wcale nie jest taka prosta.
6: Jola Sum, prowadzę taki kurs o ikebanie. Sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów.
4: Podobne warsztaty będą prowadzone do końca czerwca.
7: Newsy Meloradia, Marcin Sikora i minuta do 12.
8: 20 statków przygotowuje się do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. To inicjatywa Turcji. Pisze o tym portal Jerusalem Post. Państwo islamskie chce dotrzeć do pokolenia Z, dlatego tworzy wirtualny kalifat. Stara się rekrutować bojowników przez gry online, portale społecznościowe, kulturę memów i trendy muzyczne. Tak wynika z analizy Międzynarodowego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu. Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej. Obniża się wtedy poziom wód gruntowych. Zapowiadane intensywne opady nie rozwiążą problemu suszy, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: Miesiąc nie pada, jeden dzień mamy burze, które pewnie za chwilę będą się przez kraj przetaczać. W ciągu tam paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta. Tak jak widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
8: Niżówka może powodować wysychanie strumieni i jezior.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Czyli w zasadzie mogę powiedzieć, że to ja jestem niżówką, bo jak ja powiem żart, to jest takim sucharem, że wszyscy chcą iść po coś do picia.
8: Jesteś Karolem Strasburgerem Meloradia.
11: Siemano!

Zawsze tego słucham, jak jadę pociągiem i patrzę w okno, by wyobrażać sobie, że kręcony jest teledysk o mnie. Taki ze mnie romantyk. I Benny Hollow w Meloradio, 15 minut po godzinie 12. Dobra, teraz pogadajmy o rzeczach poważnych. Wczoraj obchodziliśmy May the 4th be with you, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. No i tak w Grabowcu pod Toruniem zebrało się sporo ludzi, a to za sprawą słynnej już dzisiaj ulicy Obi-Wana Kenobiego, która jest bardzo silną atrakcją turystyczną. No i wczoraj właśnie pełno osób, które przebrały się za znane postaci z tej mega popularnej serii, ale jedno najważniejsze, wszyscy stali po jasnej stronie mocy. May the force be with you. Dzięki, mordo.

0: Vintage Culture Gaps Lost. To jest Melo Radio. Ten numer mówi o tym, że czasami człowiek może się na chwilę zagubić, ale grunt to mieć ludzi obok, którzy podpowiedzą, jak tę drogę znaleźć. I to przyznacie, że jest piękne, że mamy takie osoby, na których zawsze można liczyć, a to oparcie czasami jest wręcz niezbędne. W tej godzinie Verso, w Trips i Nad Wodę, no to śmigamy się trochę wychillować.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To ziemniaki z Sadów i Pól. Worek 5 kg. Drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie. 12,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZRV. Honda.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Po reklamie.

Aż bym sobie do Mazury pojechał. Verse of Trips i nad wodę w Meloradio, 17 minut do 13. Jeżeli wy też chcielibyście pojechać albo po prostu wydać od taksiano, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie napisać, na co chcielibyście wydać siano. No i my pomożemy, bo w szybkiej kasie rozdajemy 200, a nawet i 500 zł. Pół tysiąca na co tylko chcecie. To jest genialna okazja. Tylko trzeba trochę się postarać, napisać jakoś fajnie, kreatywnie, może trochę szaleństwa w tym. Ja wam powiem szczerze, ja trochę jestem szalony. Ja lubię niekonwencjonalne rozwiązania. Wam też tutaj to szczególnie polecam.

0: Dub Jokes, Fizzo, Zork i How Does It Feel? No brzmieniowo to jest tutaj przepysznie, wyśmienicie. Ula Harciarek ze mną, siema.
1: Cześć.
0: Co tam, jak
1: będą
0: tam
1: newsy.
0: Oho.
1: No.
0: Benzyna?
1: No i tak. Tak. No bo wiemy, ile jutro zapłacimy za paliwa i sprawdzimy, jak poszła matura z matematyki.
0: A no przecież maturzyści, no tak. Ula, pamiętasz, ile miałeś procent z matmy?
1: Oj, daj spokój, matematyka najgorzej.
0: Ja miałem 38%.
2: A już o 13 zagramy
0: Taylor Swift, Loud Luxury, The Fate of Ophelia. Ktoś inteligentny mógł zadać sobie w myślach pytanie, a ty chłopie z tą matmą to się chwalisz czy żalisz? Jedno i drugie. Why not both?
2: Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Meloradiu.
3: Dziewczyny górą.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
25: Minuta do 13. Newsy Meloradia, Ula Harciarek.
26: Maksymalne ceny paliw jutro bez zmian, czyli litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Maturzyści już po egzaminie z matematyki, no i w jakich są nastrojach?
27: Bardzo lajtowo, myślę, że będą setki. Uda się, im dużo maturzystów w tym roku zda.
28: Nie, no raczej spokojnie, łatwo było.
27: Bardzo spokojnie, też tam dość prosto było to wszystko.
26: A jutro język obcy, trzymamy kciuki. Doping przyda się też owcom, które pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Będą pełnić rolę naturalnych kosiarek, bo zdaniem urzędników to rozwiązanie ciche, skuteczne i ekologiczne.
25: Wiesz, jak kibicować owcom?
26: Nie jak.
29: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
25: Jest, ma też takie powiedzenie, które bardzo lubi stosować, bo podobno kto ma owce, ten ma co chce. A jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i tak, jestem Milenialsem. Zapraszam.

Anyma, Georgie i Beautiful. No i ta piosenka faktycznie jest piękna, jest cudna. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. A jeżeli też, tak jak ja, uważacie, że jest cudna, piękna i w ogóle jest totalnym odjechanym sztosem, to możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia, no bo ostatnio podczas notowania w piątek zajęła miejsce 25. No i co by nie mówić, to trochę nisko jest, także jeżeli chcecie, by poszła wyżej, to głosujcie na meloradio.pl, no bo w piątek po 18 kolejne notowanie i kolejna szansa na to, by wybrać waszych ulubionych artystów i pomóc im się wybić na samą górę. Wiecie, co robić. Meloradio.pl. Do dzieła!

0: Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio, 27 minut po 13. Dwa producenckie supermocarstwa, dwóch gości, którzy rozumieją muzykę, no i co by nie mówić, mają ogromne znaczenie w branży. W tej godzinie jeszcze cały czas wakacyjnie, bo czuć piękną, słoneczną pogodę. Anotary, talk to you.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania,
4: po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
26: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Trochę o pokorze, trochę o tym, że rzeczywiście w życiu bywa ciężko. Ale generalnie głowa do góry. 18 minut do godziny 14. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ja to dzisiaj jakiś taki jestem trochę... Trochę mi się spać chce i taką mam propozycję, taką akcję społeczną, może to uskutecznijmy, żeby zrobić sobie taką wspólną drzemkę. Jak skończycie pracę, nawet takie 15 minut, myślę, że zmieni wszystko. I zanim powiecie, że nie, bo ja nie zasnę, nie, bo ja potem nie usnę. Słuchajcie, 15 minut, jeżeli faktycznie dacie radę i uśniecie i obudzicie się po tych 15 minutach, po pierwsze poczujecie się jak nowonarodzeni, a po drugie zaśniecie bez problemu. I mówię to jako osoba, która praktykuje to od dłuższego czasu. No. Spróbujcie i potem dajcie znać, czy się udało. Two ships in the-

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Ale Farben, Body Talk. 8 minut do godziny 14. Ciało potrafi powiedzieć wiele. No przez mowę ciała można odczytać, czy ktoś mówi serio, czy ktoś nie mówi serio, czy ktoś się stresuje. Generalnie warto zwracać na to uwagę. A już za chwilę Freak Fight i Iga.
1: A już o 14 zagramy
0: Eben i Hearts w Melo Radio. Pani Dudziuk zaraz przyjdzie, tylko sobie musi jakąś maczę jeszcze zrobić, także zaraz wam powie się manko.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. O reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy dotyczącej kryptowalut, powiedział premier Donald Tusk. Od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Chorzy powinni być w izolacji, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w kajut nie krążyło po całym statku.
1: Na wycieczkowcu jest Polak, czuje się dobrze. Na koniec rada żywieniowa od naukowców: ograniczcie jedzenie chipsów, bo nawet jedna niewielka porcja dziennie może zwiększać ryzyko demencji.
0: Oj tam, ja na przykład lubię jeść chipsy, a nie mam demencji.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Kochani, wszystko się udało. A co? Powiem wam już za moment.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dziękuję panie lektorze, bo Iga Dudziuk prawie tutaj nie dotarła, gdyż Iga Dudziuk zaspała na 14 godzinę. Brawo! A co wam się dzisiaj nie udało? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Iga Dudziuk raz jeszcze, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A w 14 wchodzimy z Ibenem.

Ferrari, na pewno czerwone, bo szybkie. James Hype, tak podkręcamy tempo u nas w Meloradiu. A ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Co wam dzisiaj nie wyszło? Ja zaspałam na 14 i Michał napisał nam wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Zaspać na 14, amatorszczyzna. Zaspać na 19 do pracy mając 12 godzin, to jest achievement. Ale z doświadczenia wiem, że najbardziej zgubne są drzemki między 11 a 13 i mówienie sobie, że to tylko na chwilę. Brawo, Michał, chociaż przejrzałeś mnie. Jeżeli wy chcecie się podzielić waszymi historiami, co wam dzisiaj nie wyszło, to zapraszam na WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ultra Love, to teraz we Freakfajcie.

0: 19 po 14 w Meloradiu. Florida. To jest ten moment, słuchajcie, my jako Meloradio wysyłamy was na Florajdę już w tym miesiącu, bo Florajda zagra u nas w Warszawie i tak się składa, że wy możecie zdobyć bilety, to zobaczymy, czy Adrian Nowak, znany z anteny Melo, ma szansę zdobyć takie bilety. Dzwonimy do niego, uwaga.
1: Halo?
2: Oh, sometimes I get a good feeling.
1: Nie? Yeah?
0: Brawo! Adrian, wygrywasz bilety na Florajdę.
1: Naprawdę?
0: Nie.
1: Nie, ale ty mówisz serio?
0: Nie, no tak naprawdę to udaję, no bo nie możesz jechać. A. Ale gdybyś był słuchaczem, to właśnie teraz byś wygrał takie bilety.
1: Ale super, czyli nasi słuchacze jadą na koncert Florajdy?
0: Masz stuprocentową rację, zazdrościsz im?
1: No totalnie, 23 maja na takim Florajdzie się bawisz, to melanż życia, jestem wielka.
0: No dobrze, ty co teraz będziesz robił?
1: Ja? Zazdrościł słuchaczom.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź. Florida, Meloradio. Słuchajcie uważnie naszej anteny.

0: Andy Dust i Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Was na WhatsAppie Meloradia. Zadałam pytanie, co Wam dzisiaj nie wyszło, ale jest Jarek, zawsze się trafi taki, któremu wszystko wyszło i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tak napisał, że wszystko mu dzisiaj wyszło, słucha Meloradia, ja się bardzo cieszę. A jeżeli chcecie się dalej dzielić Waszymi przemyśleniami, no to zachęcam do nagrywania głosówek i wysyłania tekstówek. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

to BPM Keys, Obletka. Jesteś bardziej kreatywny, gdy rozwiązujesz czyjeś problemy niewłasne. Tak mówią ludzie mądrzejsi ode mnie i są przekonani, że myślenie za innych ludzi poprawia zdolność do rozwiązywania tych problemów, a nawet sprawia, że jesteśmy bardziej dojrzani emocjonalnie. No tak, tak, jasne. Po prostu lubimy słuchać o problemach innych. Nie oszukujmy się, Candy Night to teraz we

0: Jak ja się cieszę, że to znowu zagościło na naszych playlistach. Bausa, Magnetic, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. A myślę, że tej nocy to warto sobie wybrać się na romantyczny wypad i patrzeć
1: tak,
0: w niebo.
1: Tak, i patrzeć w niebo. Słuchajcie, będzie się działo naprawdę rój meteorów. Będą spadające gwiazdy, będzie pięknie.
0: Pomyślcie życzenia.
2: A już o 15 zagramy.
0: Where is my husband? Ray, David Guetta, Hype Adon. I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
14: Na początek matury już wiadomo, że kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku za ściąganie. Będą mogli przystąpić do egzaminu za rok. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów, informuje brytyjski dziennik Financial Times, a to z powodu obaw, że o spadek dostaw paliwa lotniczego. A tej nocy warto obserwować niebo, bo rozbłyśnie rój meteorów, mówi Tomasz Banyś z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
15: Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie. Te drobiny skalne wpadają w atmosferę, w związku z czym długie ślady rysują się na niebie.
14: A to daje efekt spadających gwiazd.
13: Mamy godzinę 15 i zajrzymy na maturę z matematyki. Bardzo się stresowałam kiedyś, ale nie ma czego. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Where's my husband?

Perdoname, ależ słonecznie we wtorek. Mamy początek maja, a to oznacza jedno. No dobra, dwie rzeczy. Majówkę, która mam nadzieję, że była super. I matury. Jak tam maturzyści? Matura z matematyki. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ja mam tutaj takie przygotowane działanie matematyczne. 100 plus 100 to szybka kasa od Meloradia, bo to dwie szybkie stówki od naszej stacji specjalnie dla was. Jeżeli macie ochotę na trochę gotówki, to wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, na co byście chcieli 200 zł. To może być dosłownie, dosłownie wszystko, zaskoczcie nas. Win, Gibbs, to teraz Meloradio, On and On, Sub Focus, to za moment. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like

Sean i Sub Focus w Meloradiu, a za chwilę zagramy wam Eli Oaksa i Breaking Dishes. Na pewno kojarzycie ten numer doskonale i na pewno wiecie, że w oryginale ten numer wykonywała Rihanna. Zagrajmy dla przypomnienia. Jak ja ją kocham i nie mówię wam tego bez powodu, bo ostatnio zielona aplikacja do słuchania muzyki policzyła, kto jest najchętniej słuchanym artystą. I tak wyszło, że na czwartym miejscu znajduje się Rihanna właśnie, mimo że nie wydała nic od paru lat, ale zaczynam rozumieć, dlaczego tego nie robi. W zasadzie też na jej miejscu bym chyba nic nie wydawała, jeżeli byłabym nadal najbardziej, albo przynajmniej jedną z najbardziej popularnych artystek na świecie, nie wydając nic. Breaking Dishes to teraz.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Francisco.
1: Ile wspomnień. The Sound of San Francisco we Freak Fajcie. Obiecałam wam temat, jakimi jesteście ludźmi, jeżeli robicie listę zakupów na papierze, i okazuje się, że to jest fantastyczna cecha, bo to świadczy o tym, że jesteście uporządkowani, lubicie właśnie być zorganizowani, jesteście inteligentni, wspaniali. Bardzo dobrze, bo ja już się bałam, że to świadczy o tym, że się starzeję i nie pamiętam, co muszę kupić. New Religion, Bibi Rexha, Faithless, Melo Radio, Kisses Back, Matthew Koma, to za moment.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. I świetnie, że ten numer akurat się trafił na finał godziny 15. Bo chyba się szykuje takie lato, Ula.
1: Tak, szykuje się bardzo gorące lato, a w newsach powiem, jakie będą najbliższe dni. No trochę letnie.
0: Letnie? Trochę? Chyba bardzo. Ale posłuchajcie koniecznie Uli.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. I tak wam zagramy punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert
14: 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
19: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
20: Dawid Filipowski, zapraszam. Ciepły i spokojny klimat opanuje kąpielisko Glinianki we Wrocławiu. W sobotę po zachodzie słońca na wodzie pojawi się morze lampionów. Ich ciepłe światło będzie migotało na tle nocnego nieba, tworząc zapierający dech w piersiach widok. Pogoda zapowiada się odpowiednia. Dla roślin na razie jest trudna. W oczekiwaniu na deszcz warto w sobotę i niedzielę wybrać się do czasoprzestrzeni na festiwale roślin. Organizatorzy zapowiadają, że przywiozą ze sobą dziesiątki gatunków, których do tej pory nie mieli. Małe i duże okazy oraz kolekcjonerskie rarytasy. Wyjątkowy będzie też jutrzejszy koncert we wrocławskim klubie Vertigo. Zagra dla Was Aleksander Flut, wybitny perkusista, który razem z zespołem prezentuje muzykę elektroniczną na żywo. Bazują na nu jazzie, house'ie i drum and bassie.
19: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
21: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
22: Nocna prohibicja w Ełku na Mazurach wejdzie w życie 14 maja. Alkoholu nie kupicie tam od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Coraz młodsi mają choroby serca, alarmują lekarze, mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
1: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
22: We wrześniu ruszą ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na najbliższe dni. Ma być ciepło do 27 stopni, no ale deszczowo. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Niespokojnie w pogodzie może być tej nocy.
21: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a ja wam zdradzę już za moment, jak wygląda szefowa sklepu z Kolima. Galaxy Kungs, tak pójdziemy w 16. Gadudziuk, cześć, witajcie.

Heart, Benassi Bros. Tak się podkręca tempo we Frequencie. 11 minut po 16. Skolimuś, to jest nasza ulubiona postać, to jest król latino, to jest disco polowiec, taki właśnie latynoski, bo on chyba nie lubi, jak się tak o nim mówi, piosenkarz, trochę też influencer i na pewno wiecie, że on ma po prostu milion biznesów. I ostatnio pokazał szefową swojego skolimowego sklepu i jest nią jego babcia. Czy to nie jest urocze, że rodzinny biznes? Piękna sprawa na mloradio.pl, zobaczycie, jak babcia wygląda. A ta strona się przyda, bo za chwilę czy coś ci dzwoni, a tam odnośnik do WhatsAppa.

0: Nicki Minaj, tak podkręcamy tempo.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Ja wam gram jakiś stary dźwięk, a wy zgadujecie przez WhatsAppa Meloradia, co to za dźwięk. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiaj do wygrania torba i pomadka, moi drodzy. I od razu podpowiem, że to jest dźwięk mojej młodości. No, może bardziej dzieciństwa. Aha. Jeżeli wiecie, to wbijajcie na meloradio.pl. Przyjmuję głosówki i przyjmuję tekstówki. Czy mogę jeszcze raz zagrać ten dźwięk? No dobra. Och, już spływają odpowiedzi. No ja mam nadzieję, że dobre. Ja nie dam rady, mi sama nóżka lata normalnie. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy do wygrania torba i pomadka. Powodzenia.
1: Czy coś ci dzwoni?

0: Ben, halo w Meloradiu. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego przez WhatsAppa Meloradia. Ja przypomnę. Słuchajcie, nie jest to koszykówka. Znaczy, jest, ale nie o to chodziło. How does it feel po angielsku? W ogóle bardzo ładne pytanie. To też jest zła odpowiedź. Na szczęście przyszła głosówka od K. K jak kochać.
1: To jest na bank High School Musical. Na bank. Zac Efron na bank.
0: Forever, oczywiście. Brawo!
2: Czy coś ci dzwoni? Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Halo Wrocław. Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na social.

Taki mały ja. Podkręcamy tempo w Meloradiu i właśnie przeczytałam, że warto ucinać sobie drzemki. Jest to bardzo, ale to bardzo zdrowe. Takiego zdania są ludzie mądrzejsi ode mnie. I okazuje się, że spanie w ciągu dnia, oprócz tego, że jest zdrowe, to pozwala nam zachować zdrowy mózg, więc teraz nikt wam nie będzie wmówił, że wy jesteście leniwi, tylko że dbacie o wasz drogocenny umysł. Rumors, Thomas Gray, to teraz w Meloradiu.

0: Jak ja lubię to trio Awake Tonight w Meloradiu. Matura z matematyki to jest rzecz straszna, budzi grozę. Ja pamiętam, jaki to był stres, zupełnie niepotrzebny.
1: Absolutnie tak, zwłaszcza, że wielu maturzystów jest zadowolonych.
0: No i pięknie, o tym będzie w newsach Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Waterfalls, James Hype. Numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Używane samochody kupować warto. AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to ziemniaki. Z sadów i pól worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Konoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Co jest grane we Wrocławiu?
18: Dawid Filipowski, zapraszam. Skolim zagra koncert we Wrocławiu. W niedzielę wystąpi w Zaklętych Rewirach. Jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia jest znany z energetycznych hitów, chwytliwych melodii i doskonałego kontaktu z publicznością. Jego koncerty to gwarancja świetnej zabawy, wspólnego śpiewania i niezapomnianej atmosfery. We wrocławskim klubie Cherry natomiast będziecie mieli okazję wrócić do hitów sprzed dekady. Potańczycie do muzy, która nadal brzmi świetnie i niesie ze sobą wspomnienia. Ta impreza w piątek, a już dziś polecam wybrać się do klubu Vertigo, ale na spektakl improwizowany Którędy na SOR. Będą rozmowy o życiu nad stołem operacyjnym, romanse i kariera po trupach do celu. To wszystko zapewnia grupa Improkracja, której wiedza medyczna kończy się na podaniu witaminy C.
16: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
20: Pożar traw wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Teraz pociągi na tej trasie jeżdżą wolniej. Umowa w sprawie SAFE coraz bliżej. Polska ma być pierwszym krajem Unii, który podpisze ten dokument. Oficjalna uroczystość w piątek rano w Warszawie. Matura z matematyki już napisana, trwała 3 godziny. O pierwsze wrażenie maturzystów z Grajewa na Podlasiu pytał Michał Dzienyński.
0: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
21: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
22: Ale w sumie widzę, że humory macie.
23: No, a co mam płakać?
21: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
20: Jutro pisemny język obcy, koniec maturalnego maratonu pod koniec miesiąca.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a Freez podobno unika podatków. To nie są moje słowa, o tym pogadamy już za moment. Waterfalls, James Hype, tak zaczynamy i gaduciuk, cześć!

0: Ja to lubię się pobujać do tego. Ale Farben, You Not Us, Music Is My Best Friend, czyli play, pla la la, Please Tell Rosie. Czego jeżymy? Freeza, influencer i milioner. Skupmy się na tej drugiej części. Ostatnio Karol... pomocy, słuchajcie, rozmawiał ze Stanowskim i tam padły zarzuty, że temu panu nie po drodze z podatkami. YouTuber chwalił się założeniem fundacji rodzinnej, dzięki czemu de facto nie płaci części podatków. Jego linia obrony brzmi tak.
1: Ale słowa padły.
2: Źle padły, za duży skrót myślowy. No.
0: Skrót myślowy.
2: Za duży.
0: Już wiem, kim się inspirował. Nami, kobietami i naszym skrótem, domyśl się.

Maron Hofstadt, One Night of Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie Firkwajtu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zabrał z hotelu małego mydła albo jakiegoś drobiazgu. Tak myślałam. Okazuje się, że jest lista zakazanych rzeczy do wzięcia sobie z hotelu. Ręczniki, szlafroki, suszarki do włosów czy dekoracje to nie jest, słuchajcie, prezent. A my o tym zapominamy i często zdarza się Polakom wziąć te rzeczy do domu. Oj tam. Jakoś te wakacje All Inclusive muszą się przecież zwrócić.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Beautiful. A ja wam udowodnię w tej godzinie, że warto mieć wspólne konto z partnerem. Brzmi absurdalnie, ja wiem, ale jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
4: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

I teraz wyobraźcie sobie, że słuchacie tego kawałka lato od Bryskiej, siedzicie ze znajomymi, pijecie soczki różne. Fantastycznie. Zajęty, nieobecny, ukrywający telefon i uwaga, skrywający finansowe tajemnice. Te wszystkie rzeczy są rzekomo oznakami niewierności. Ja to bym się skupiła w takim razie na tych finansach. Ukrywanie wyciągów bankowych czy wymyślanie wymówek dotyczących wydatków mogą świadczyć o tak zwanej finansowej zdradzie. Ja, słuchajcie, mam rozwiązanie na ten problem. Panowie, proszę się skupić. Oddajcie nam dostęp do konta bankowego, a my znajdziemy już sposób na wydawanie tych pieniędzy, oczywiście w sposób publiczny. No bo przecież kurier będzie przychodził, to facet będzie wiedział, więc nie będzie żadnej zdrady. Nie dziękujcie. Felix Jan Kaskada.

0: Don't wanna go home, Meduza w Moloradu.
1: Czy ty mnie smyrnęłaś nóżką?
0: Nie, to chyba Karolina cię smyrnęła nóżką. Nie mam takich długich nóg, ale dziękuję.
1: Ja doceniam, tak czy siak. 18 zaraz. Ja mam wrażenie, że majówka się przedłużyła. Jest tak gorąco, że po prostu klima w studiu...
0: To ja.
2: A już o 18 zagramy.
1: Klima nie pomaga, Jazzy, kędnaje.
0: Kędyna A.
1: Czekaj, bo gorąco.
0: O, ja już wychodzę w takim razie. Ojejku,
1: ale daj jeszcze buźno.
0: Mam, tak.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Koniec utrudnień na kolejowym odcinku Katowice-Wrocław. Strażacy opanowali pożar traw, wywołały go prawdopodobnie iskry spod kół pociągu. Co można zrobić, by nie płacić za parkowanie? Kierowcy mają różne pomysły, zazwyczaj nieskuteczne. W imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach mówi Barbara Szumilak.
2: Przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
1: Urzędnicy zaznaczają, że takie próby są skazane na porażkę, bo kierowców wyłapują kamery monitoringu. No to jeszcze piłka nożna. Kylian Mbappé krytykowany za wczasy na Sardynii. Chodzi o to, że wyjechał kilka dni przed meczem z Barceloną. Zdaniem kibiców powinien skupić się na leczeniu kontuzji.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18:00, słuchajcie, za oknami gorąco. Majówka się zdecydowanie przedłużyła, no i mi to bardzo odpowiada, więc ja wam też bardzo gorąco zagram, tak żeby wpasować się w ten klimat, którego mamy za oknem. Kashmir i Ultra Love, ten numer na pewno się pojawi, Cyrilli Stumbling też będzie, a zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Kaszmir w Melo. To Ultra Love. 9 minuty po 18. No a za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie, bo będę czekał tylko 5 sygnałów. Ja nie jednego więcej, na 2 stówy niech wam nie przelecą obok nosa. A to Kizej Bledka, Taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Ale niegrzeczna, ale zadziorna jest ta nasza Riri. To ASDM w Melo 18:18 na zegarach i to chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. ASDM to najwyżej po 22. No i właśnie w tym momencie wybrałem numer do Patryka, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów na to, żeby to się wydarzyło, ale najpierw musi się wydarzyć ten pierwszy. No i trzymam kciuki, że się wydarzy. No, całe szczęście, linie się odblokowały. No to czekamy 5 sygnałów, liczymy do 5. Dzisiaj matura z matmy, więc można poćwiczyć. Czy się uda?
1: Halo?
0: No i udało się już po pierwszym. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć, cześć, witam.
0: No cześć, słuchaj, 200 zł. 200 zł, na co byś się wydał, gdybyś je dostał od Melo, powiedz nam.
1: No, w sumie tak jak napisałem, na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować, zwłaszcza, że no niestety no zepsuła się, tak? Więc no, trzeba by było coś włożyć w samochód w końcu. No i padło na klimatyzację.
0: Sprawdzam prognozę pogody 22, 23, 25, no to klima się przyda, no ale przyda się też hajs. I od tego no, masz Melo Radio. Tak. Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję. No.
0: I zanim ci chłodek z auta powieje, to mam nadzieję, że ty przywiejesz się do bankomatu, leci, wypłacaj hajs.
2: Szybka kasa od Melo Radia.

0: How Does It Feel? Kiedyś to było Blue Monday od grupy Above i Beyond, no a teraz to Dub Dogs i nowa wersja tego kultowego hitu. 28 minut po 18, Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, no a w tej godzinie poświętujemy jeszcze na pewno urodziny, no bo jedna z gwiazd je dziś ma. Jaka? No to się okaże jeszcze do 19 na pewno. Meloradio!
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zajebistego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego. Eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Yeah,

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Come Around Again, Armin van Buuren w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19, a 30 lat minęło jak jeden dzień, można by było powiedzieć. No, trudno w to uwierzyć, ale 30 kończy dziś młody Whitechorn, ale dalej ma wakacyjny vibe, jakby tych lat miał 18. Jak nie słuchaliście jego najnowszej epki, no to warto to nadrobić, bo mocno pachnie wakacjami. No zresztą jest to specjalista od wakacyjnych sztosów, o co roku przecież ten numer przypomina, że lato nadchodzi. Whitechorn, 100 lat, no i gramy. Hymn każdego jednego lata. To Kalifornia i White 2115. Słuchacie Meloradia.

0: Boże, z Tobą. To modelki w Melo jeszcze przed 19:00. W różnych miejscach nas słuchacie. Maciek z Poznania na WhatsAppie napisał, że pozdrawia z taksówki. No to ja Wam po 19:00 zagram tak Wam i wszystkim innym, żebyście mieli fajne podróże.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Akcent Sira i Misza Miller. Będzie nowa wersja wielkiego hitu Kylie. To na sam początek 19:00 w Melo Radio.

To promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: czasie. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo. Na zgrach już punktualnie 19, ale mam dla was sztosy w tej godzinie. Będzie Kygo, Kality, Griffin z hitem Save My Love, LMFAO i Part Rock Anthem też wam zagram. A zaczynam od obiecanego numeru Don't Leave Kylie, tak? Chance, Sira i Misha Miller.
2: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A ja jestem Pychu, siemano. No i w tej godzinie też ktoś z was zgarnie wlotki na Sunrise Festival.

Daigo w Meloradiu. To Save My Love. A za chwilę będzie szansa na to, żeby zgarnąć wejściówki na Sunrise Festival. A już teraz Sanach i Melodia.

0: to Colors i Heavy Metal Love. Słuchajcie Meloradia. A teraz czas na coś, na co wiem, że czekacie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wiem, że czekacie, no bo piszecie, kiedy wejściówki, kiedy one będą, no to czas na to, żeby je rozdać. Sześć gorących scen, gorący klimat, no bo sam środek lata, Kołobrzeg, najlepsi DJ-e na świecie. No i wy, to nie opowieść, to się może stać faktem. Mamy dla was wlotki na największy w Polsce festiwal muzyki elektronicznej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Na miejscu będą m.in. tak, Sigala, Billie Jilly, Scooter, Afrojack, no i mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale możecie być też wy, no bo mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie się na nim pojawić, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. No i dajcie mi znać, jak krzykniecie, kiedy okaże się, że wygrywacie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Najbardziej kreatywny krzyk nagrodzę. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival.

0: 27 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i mam dla was wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli tak, jak już byście wygrali te wlotki. Liczyłem na waszą kreatywność i się nie zawiodłem, ale niestety mogę nagrodzić tylko jedną osobę z was. No to Kacper, jak ty krzykniesz, kiedy się dowiesz, że wlotki polecą do ciebie?
1: O mordę! Jadę na Sunrise! Pychu, jedzie ze mną?
0: A ja już swoją wlotkę mam, ale ty możesz zabrać kogo tylko chcesz. Na pewno wielu chętnych się teraz znajdzie. Kacper, właśnie w tym momencie wygrywasz podwójną wlotkę na Sunrise Festival, ale jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Jutro kolejna szansa i tych szans będzie naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. No a do 20 pojawi się na playliście Meloradia gość, który na Sunrise Festival wystąpi. Oliver Heldens, jego Out of Love na pewno wam zagram.
2: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: komfortowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl.
1: Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: Siema mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Touch, teraz Out of Love to Oliver Heldens i Wybert w Melo, tak podkręcamy tempo. Pogoda taka, że ochłoda się przydaje zdecydowanie, no ja nie wiem jak wy, ale od początku majówki, no to zdecydowanie jeden lód musi wlecieć na ochłodę dziennie. Na Andziex chyba podobnie, no bo ona choć żadnej firmy nie wspiera, nie promuje, no to sama się wzięła za produkcję lodów. No bo niedawno obiegły w sociale informacje, że Andziex zrobiła, uwaga, lody z mleka ze swoich piersi, z karmienia dziecka. No mam nadzieję, że wy jednak mieliście w te dni wolne, lepsze wybory. Topik, Shimza i A7S, Missing You, to nowość na antenie Meloradia. Mam nadzieję, że ono wam się spodoba, no bo jest bardzo mocno wakacyjna.

0: Hicier idealny na to, co mamy za oknem. Piękna pogoda, no i Summer's Back, Alok i Jess Glyn w Melo jeszcze przed 20, a po 20 też będzie fajnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru rozpoczniemy 20, zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: where my heart goes.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Po reklamie.
4: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
10: Na zgrach już punktualnie 20. Ile dobrej muzy mam dla was w tej godzinie. Będzie Gibbs i jego winy, Sean Baker i Giff. Ten numer na pewno wam też zagram. A zaczynamy od gwiazdy tegorocznego Tomorrowlandu. Thomas Gray i jego Rumors. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
4: Melo Radio. Idę w Melo.

Alex Lamy, Chimrin to Forever and a Day w Melo, 15 minut po 20, 133 tysiące złotych. Tyle do zapłacenia ma rekordowy gapowicz w Krakowie. No słuchajcie, jeździ od kilku lat komunikacją miejską, no i nie kasuje biletów, a jego dług ciągle rośnie. No ale wy nie idźcie tą drogą, jak 200 potrzebujecie na przykład na, nie wiem, miesięczny, 3-miesięczny, no to po taką szybką kasę na meloradio.pl się zgłoście. My tam taki hajs rozdajemy, totalnie za free, możecie go zgarnąć, meloradio.pl, tam więcej szczegółów.

Michelle Schulte i Rehab w Melo, a Rehab już 1 sierpnia na Red Stage wystąpi na Sunrise Festival. To największa w Polsce impreza muzyki elektronicznej, no i wy możecie tam być, zobaczyć na żywo 6 scen, piękne krajobrazy, no i usłyszeć mega muzę. Melo Radio ma dla was bilety, słuchajcie, po godzinie 18:00, masę tych wlotek jeszcze dla was mam. Fisher i Townsend I, to nowości w Melo. Melo Radio.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Liczba okazji do tańca ma się we Wrocławiu teraz znacznie powiększyć, a to dzięki Polskiej Platformie Tańca, która w tym roku gości właśnie w naszym mieście. Teraz u nas szczegóły.
5: Joanna Szmajda, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
4: Czym jest Polska Platforma Tańca i co robi we Wrocławiu?
5: Polska Platforma Tańca jest to wydarzenie, które organizujemy w takim cyklu 2-3-letnim, które służy wsparciu takiemu wsparciu promocyjnemu polskiego środowiska tańca współczesnego, po to, żeby mogło zaistnieć na międzynarodowej arenie, w międzynarodowym obiegu, gdzie tego typu wydarzenia są dosyć regularne i są taką naturalną procedurą, która ułatwia po prostu nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Tak więc zapraszamy na pokazy wybranych spektakli, takich, które uważamy za potencjalnie możliwe do właśnie jakby prezentowania szeroko za granicą. I zapraszamy na to wydarzenie kuratorów i dyrektorów festiwali i ośrodków tańca z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Także takie osoby, które potencjalnie mogły być zainteresowane później pokazaniem tych spektakli, zaproszeniem tych artystów do siebie.
4: I to we wrześniu?
5: To będzie się działo wszystko we wrześniu, tym razem we Wrocławiu, ponieważ Platforma jest wydarzeniem wędrującym po całym kraju i które ma też na celu, poza właśnie takim międzynarodowym wzmocnieniem naszej pozycji, również wzmocnienie lokalnych środowisk związanych z tańcem, więc za każdym razem ta Platforma ma trochę taki indywidualny charakter związany z danym miejscem, z danym miastem. Na przykład było już w Poznaniu, w Łodzi, w Lublinie i tym razem Wrocław, który ma tę możliwość, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia też zaprezentować swoje środowisko taneczne lokalne.
4: Czyli coś dla tancerzy i coś dla wszystkich Wrocławian, tych, którzy może nie tańczą tak często czy profesjonalnie.
5: Tak, staramy się łączyć takie aspekty właśnie stricte profesjonalne, zawodowe, czyli skierowane do tego środowiska zawodowego z trochę szerszą popularyzacją i zachęceniem szerszej publiczności, przeciętnego przechodnia do tego, żeby się również tańcem zainteresował.
4: A czym się charakteryzuje, czy wyróżnia to wydarzenie we Wrocławiu właśnie?
5: Wrocław będzie miał właśnie bardzo bogaty program towarzyszący, który nie będzie skoncentrowany tylko na wrześniowych wydarzeniach, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, że jednak jest to wydarzenie takie punktowe, bardzo intensywne, a we Wrocławiu związane z tym wydarzenia będą się odbywały prawie cały rok i będą po prostu podkreślały tę choreograficzną i taneczną naturę miasta.
4: Jakie to na przykład wydarzenia?
5: Warsztaty, otwarte lekcje, spektakle, performance, ale także to, co instytucje już mają w swoich programach związane właśnie z tańcem i chciałyby podpiąć jakby do tej akcji, mogą również to zrobić, więc będzie to wyróżnienie jakby tych wszystkich instytucji, tych wszystkich działań, które są związane z tańcem, a jest ich bardzo wiele.
6: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
4: Wrocław Tańczy. Jaki jest pomysł na tę inicjatywę?
6: Wrocław Tańczy, rozumiem, jest programem towarzyszącym, programem, który ma być przed smakiem, przed tym, co czeka nas we wrześniu, a we wrześniu będziemy mieć przyjemność poznania wszystkiego tego, co najlepsze w polskim tańcu w ramach Ogólnopolskiej Platformy Tańca, czyli tego projektu, który realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. I wtedy rzeczywiście na wrocławskich scenach pojawią się najlepsze grupy taneczne z Polski, z najlepszymi programami, spektaklami. Natomiast już w zasadzie od teraz rozpoczynamy szereg takich działań towarzyszących, które będą mocno także obecne w przestrzeniach miejskich. Zresztą z tego Wrocław słynie. We Wrocławiu ten taniec jest obecny no właśnie nie tylko na scenach, bo wiemy, że na scenach znakomici tancerze, czy w operze, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w Instytucie Grotowskiego, czy w pantomimie, ale także właśnie w tych przestrzeniach miejskich, na ulicach, w parkach, w zaułkach różnych. Mamy te bardzo bardzo słynne wrocławskie potańcówki, w których bierze udział tysiące osób w różnym wieku. Takich przedsięwzięć będzie dużo więcej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to była także okazja do wypromowania jeszcze bardziej środowiska wrocławskiego, środowiska tanecznego, bo mamy wielu znakomitych artystów tańca, których być może Wrocław jeszcze nie zna tak, jak powinien znać. Jest oczywiście przygotowany program, natomiast zapraszamy całe środowisko taneczne do tego, żeby zgłaszać kolejne inicjatywy, bo tych możliwości do tego, żeby ten taniec w różnych formatach zaistniał we Wrocławiu, będzie bardzo dużo. W zasadzie od maja do września, czyli do Platformy Tańca, czyli są otwarte, zapraszamy serdecznie.
7: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca oraz inicjator programu zapowiadającego od kwietnia do września.
4: Jak to ma się odbywać i co to znaczy, że tancerze mogą proponować swoje wydarzenia? Jak to później dalej ma się układać?
7: Ogłosimy w naszych social mediach i na stronach internetowych taki formularz, poprzez który będzie można zgłaszać swoje działania taneczne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby one były otwarte, najchętniej bezpłatne, dostępne dla nowych osób. To znaczy chcemy pokazać różne rodzaje tańca nowym osobom, osobom, które być może wcześniej się z tym nie zetknęły, więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wydarzeń dostępnych, otwartych odbywało się we Wrocławiu. W tym czasie właśnie od kwietnia do września wydarzenia poprzedzające Polską Platformę Tańca, komunikacja tego festiwalu wielkiego Polskiej Platformy Tańca razem z tymi wszystkimi zapowiadającymi wydarzenia po prostu pozwoli urosnąć, mamy nadzieję, osobom zainteresowanym tańcem, ale wcześniej nie widzącym tańca wcześniej, a teraz w tym roku jest szansa, że go zobaczą. I to jest, jeśli chodzi o publiczność, a jeśli chodzi o tancerzy i osoby, które tańczą i chciałyby coś zgłosić, no to właśnie chodzi o to, żeby to były wydarzenia, które pozwoliłyby nowym osobom się zaangażować. Na przykład dziejące się na takim parkiecie, który mamy nadzieję, że od czerwca do września będzie ogólnodostępny, otwarty w centrum Wrocławia, po prostu możliwy do wykorzystania w ten sposób. Czyli
4: na rynku?
7: Walczymy o rynek, ale nie mogę do końca jeszcze zdradzić dokładnie, gdzie to będzie. Natomiast naprawdę mamy nadzieję na centrum miasta i będzie to po prostu miejsce, w którym właśnie różne środowiska będą mogły zaistnieć, pokazać się, przeprowadzić otwartą lekcję, pokaz tańca, zrobić nawet jakieś zawody, jeśli mogą być otwarte. Próbować po prostu mieć zwykłą lekcję dla siebie, która jest otwarta i inne osoby po prostu przypadkowe nawet mogą to oglądać. Może się zainteresują, może same się zapiszą na takie lekcje. Więc chodzi o to, żeby wszyscy chętni działający w tańcu szeroko rozumianym mogli w tym roku we Wrocławiu być lepiej widoczni, mogli swoje pomysły, nowe pomysły realizować, mogli poszerzać swój krąg odbiorców.
4: Czyli to jest także część programu zapowiadającego Polską Platformę Tańca jest jeszcze nie do końca znana, nie są znane szczegóły. A co już możemy powiedzieć o tych wydarzeniach zaplanowanych?
7: Dobrze, zapowiadane, zaplanowane wydarzenia, wydarzenia, które już mamy, to jest na przykład 21 maja pokaz reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław w Domu Opieki na Ciepłej. 28-29 maja warsztaty taneczne z Tomaszem Bazanem w Centrum na Przedmieściu. 31 maja Centrum Tańca i Edukacji w Centrum na Przedmieściu. Już mówię co dalej. W czerwcu Święto Wrocławia i w czerwcu Święto Wrocławia właśnie będziemy chcieli dodatkowe działania na tym parkiecie, ale nie tylko na tym parkiecie, włączyć w obchody po prostu tego święta. Cały miesiąc w zasadzie we Wrocławiu trwa program i w tym roku ten program będzie uzupełniony właśnie o wydarzenia taneczne. Wrocławskie potańcówki od maja do września, odbywające się w różnych miejscach Wrocławia, dostępne dla każdego, międzypokoleniowe. One nie wymagają żadnego stylu, żadnej techniki, można tańczyć po prostu po to, żeby się ruszać, żeby wykonać coś innego niż 10 tysięcy kroków dziennie, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 13-19 czerwca to dni premiery baletu Sen Nocy Letniej w Operze Wrocławskiej. 21 czerwca spotkania w ruchu w Centrum na Przedmieściu. 25-30 czerwca jubileuszowa 20. edycja Mandala Performance Festival. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy pewne, a tak jak powiedziałem, więcej jeszcze kolejne będą trafiały do tego programu. Więc naprawdę będziemy pokazywać, że we Wrocławiu każdym miesiącu, czy w zasadzie nawet może w każdym tygodniu odbywały się wydarzenia taneczne. Będzie ich kilkadziesiąt w tym czasie i zapraszamy do udziału i aktywnego, czynnego zgłaszania propozycji i biernego po prostu oglądania tych wydarzeń.
4: Czyli przeróżne style tańca będziemy tańczyć we Wrocławiu?
7: Tak, wszystkie możliwe style tańca, te, które istnieją i te, które zostaną wymyślone na potrzeby wrocławskiego tańca.
4: Wrocław więc tańczy, ale też stara się o zostanie światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO. Sprawdziłam, co może przynieść nam ten tytuł i jakie są szanse, że go zdobędziemy.
8: Starania, aby Wrocław został stolicą sztuk performatywnych UNESCO, my rozpoczęliśmy już w roku 2019. W 2019 nawet otrzymaliśmy takie przyrzeczenie i w sumie w marcu 2020 roku mogliśmy już to ogłaszać. Ale co się stało w marcu 2020 roku, pamiętamy. Pandemia zamknęła nam teatry, właśnie zamknęła nam operę, zamknęła nam wszystkie instytucje teatralne i w ogóle nas pozamykała. Jarosław Fred, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. I jednym słowem musieliśmy cały ten tytuł, cały ten pilotażowy wtedy projekt ogłoszony przez UNESCO przełożyć i tak się stało, że w tym momencie jest też wiele innych miast kandydackich, ale jesteśmy na, mogę stwierdzić wprost, na krótkiej liście. Ten rok będzie obchodzony od maja do maja, bo taka jest rezolucja UNESCO, dlatego że 21 maja UNESCO ogłasza Dzień Różnorodności Kulturowej i chcemy, aby to w ten dzień rozpoczęły się obchody. Najprawdopodobniej w roku 2027 lub 2028 i trwały równo przez rok. Obejmą oczywiście wszystkie gatunkowo, jeśli musimy tak już mówić, bo jestem raczej przeciwko podziałom, tak, a więc będzie to i taniec, i muzyka, oczywiście i teatr, i performance, i happening. Wszystko to, co mówi o człowieku w działaniu wobec drugiego człowieka. No bo to jest, tym jest performance, tym jest po prostu wszelkie wykonanie i wyrażanie siebie w działaniu. To jest to, co stanowi sedno tego projektu.
4: Kiedy będziemy mieli decyzję, czy tak, czy nie?
8: Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze w tym roku w okolicach wakacji lub tuż po wakacjach. Czy mamy się szykować bardzo szybko, czy mamy jeszcze rok na oddech, ale mamy już kilka pomysłów, te, które zostały z tej pierwszej naszej aplikacji. No i mamy też zbudowaną dzięki doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury i dzięki właśnie przygotowaniom, które już prowadzimy, mamy bardzo mocną sieć współpracy. Natomiast instytucje to jedno, ale oczywiście chcemy bardzo mocno przygotować się i otworzyć się na działania osób niezrzeszonych, na działania NGO-sów. Choć nie ukrywam, że właśnie w sztukach performatywnych, gdzie jest wspólnotowość, gremialność, no jest istotą wszelkiego współdziałania, to bez struktur to ciężko. Tak więc ja też bardzo szanuję i bardzo chętnie współpracuję z osobami, które potrafią się zorganizować i zorganizować pracę dla innych i tym się dzielić i to oddać. Czyli no właśnie, nie będzie to montaż ad hoc, tak? Nie będzie to jakaś improwizacja, tylko to rzeczywiście będą raczej bardzo poważne przedsięwzięcia, bo gdzie wchodzi w grę zbiorowość, tam trzeba po prostu dużo myśli i dużo wysiłku.
4: A jakie to są pomysły Wrocławia na ten rok?
8: Przede wszystkim naszym zadaniem będzie pokazanie dynamiki Wrocławia w zakresie sztuk performatywnych, no takiej dynamiki, jaką jest. Czyli bardzo silnych instytucji, bardzo silnych marek. Stąd pewnie nieprzypadkowo osoba Jerzego Grotowskiego i fakt, że to w naszym mieście działał Teatr Laboratorium, waży i znaczy dla wyniku i w ogóle otrzymania tego tytułu. Oczywiście pantomima wokół Tomaszewskiego, ale też wspaniałe instytucje muzyczne. No, Narodowe Forum Muzyki nawet nie muszę wspominać. Nasza Akademia Teatralna, musimy sobie przypomnieć, uświadomić, że Wrocław jest miastem, którym jest Akademia Teatralna. Myślę, że przeciętny wrocławianin troszkę o tym zapomina. Mamy nadzieję na bardzo silną współpracę z Marina Abramowicz Instytut i potężną prezentację, nie tylko jej prac, ale prac światowej klasy performerów i jest prawie pewne, że jeśli otrzymamy ten tytuł, to także Europejska Nagroda Teatralna, którą realizowaliśmy w 2009 roku tutaj, czyli już sporo lat temu, też zawita. To odpowiednik do takich Oscarów, tylko w domenie teatru. To raczej na pewno. A co jeszcze? No, zawalczmy, otrzymajmy ten tytuł, tak? I zbudujmy program. Mam nadzieję, że też na poziomie ministerialnym, czy też właśnie tak silnych instytucji jak Narodowy Instytut Muzyki i Tańca też otrzymamy wsparcie i zrozumienie.
4: Jeśli Wrocławiowi uda się zostać światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO, wydarzenia z tym związane mają odbywać się w całym mieście, nie tylko we wnętrzach, ale również w plenerach.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć miejsce.
13: Hej, z tej strony Julka Drobiszewska, a to był Filip Marek, pseudonim Pan Kwiaciarz, czyli dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki, którego ostatnio mieliście okazję u mnie poznać. Obiecałam wam jednak przy okazji tamtego wywiadu relacje z takich właśnie szkoleń prowadzonych w BCU Przyszkockiej. Specjalnie dla was wybrałam się na jedno z nich, a dotyczyło ono dość ciekawego tematu, a więc japońskiej ikebany.
14: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
15: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
14: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
15: On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
14: No, cieszy się zainteresowaniem, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi. Także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatów.
15: Mm-hmm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
14: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
15: Czyli
14: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim. Mhm.
15: To ja jeszcze zapytam, skąd u pani akurat ten styl japoński?
14: No ja od wielu lat się zainteresowałam w ogóle tym stylem, ponieważ lubię taki minimalizm. Jest u nas styl ten europejski, tak zwany formalno-linearny, wziął się właśnie z inspiracji tą sztuką japońską. No i ja jakoś tak najbardziej odczuwam tak ten styl, jeżeli chodzi o moje jakby gusta.
15: To ja jeszcze zapytam o te kompozycje. Gdzie one później są wykorzystywane?
14: One zdobią na pewno tutaj szkołę.
13: To na pewno.
14: Tak. My też jakby prezentujemy to uczniom, bo mamy też w klasach, mamy taki przedmiot florystyka w niektórych klasach. No i na pewno mogą zobaczyć te kompozycje, no i troszkę się zainspirować, ponieważ ja też z nimi prowadzę ten przedmiot i my co prawda nie robimy kompozycji w stylu japońskim, tylko robimy właśnie inspirowany, czyli ten formalno-linearny. Na pewno mogą podpatrzeć, jak to zrobią tacy osoby, które się już więcej i dłużej zajmują florystyką.
16: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
17: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak

0: teraz nie, i w poziomie, i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, tak, to wysuwamy na tą samą szerokość co pikę?
1: Tak, tak, okay, tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go tak, wiedzieć, w którym tak, momencie tak, go wykończyć.
2: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i mhm, tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Mhm. Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś
4: nie,
3: innym
4: pani.
3: Nie,
4: czymś takim
3: wiszącym. No to właśnie.
5: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
5: Obrazy i okay, po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę mm-hmm, i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
6: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikabana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikabany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt. Chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. A jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
6: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią. Jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
7: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca. Byliśmy dziś w Japonii, a od niedawna możecie też polecieć z naszego Wrocławia i wylądować na lotnisku Paryż-Orly. No i dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że jest to lotnisko położone zdecydowanie bliżej centrum niż te pozostałe, na które do tej pory trzeba było się decydować.
4: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszy się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy. W związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne. Oczywiście, im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
6: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego, nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
4: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
6: Oczywiście, albo aplikacja.
4: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy w tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii, inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych kilku lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko, no i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
7: Ja wam za to radzę razem z rzecznikiem wrocławskiego lotniska Bartkiem Wiśniewskim, by korzystać z tego, co...
8: Reklama. Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: O reklamie.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Lisy nawet w centrum, na ulicy Kuźniczej, na Placu Uniwersyteckim, dziki na Nowym Dworze czy na Sołtysowicach, nie mówiąc już o kunach, o których coś więcej, zwłaszcza zimą, mogą powiedzieć wrocławianie, którzy mają samochody. Dzikie zwierzęta. Jak żyć z nimi we Wrocławiu i co robić, kiedy zauważymy, że jakieś jest chore albo ranne? Na te pytania poszukamy teraz odpowiedzi.
5: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
4: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
5: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
4: Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... no bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
5: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
4: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
5: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury, no to jest pokarm.
4: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
5: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
4: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
5: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę, chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
4: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
5: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
4: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
5: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
4: Mhm. Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
5: nie podchodzić, no, żeby sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
4: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
5: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
4: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
5: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
4: Jest kampania Wrocławia odnośnie dzikich zwierząt, której bohaterem jest wilk, o którym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy w trakcie naszej rozmowy. Wilki we Wrocławiu?
5: We Wrocławiu jeszcze nie, ale coraz częściej zdarza się to w innych miejscowościach w Polsce. No i to już nie tylko w górach czy na wschodzie Polski, tak jak kiedyś, ale obecnie wilki występują już na terenie całej Polski i także w tych mniejszych miejscowościach pod Wrocławiem zdarza się, że wilki pojawiają się na obrzeżach, czy też nawet wchodzą do centrum wioski. Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Jednym z nich jest to, że ludzie też często wypuszczają psy luzem, które sobie samowolnie biegają po lesie, zostawiają swoje zapachy. Wilki to oczywiście wyczują, no traktują to jako konkurencję i one po tych zapachach psa przyjdą poszukać tego konkurenta. No i to się niestety dla piesków raczej źle kończy. No a jak już tam dojdą, no to widzą, że tam też jest inny pokarm. Drób, owce, bydło. No jeżeli jest niezabezpieczone, nie jest zamknięte czy ogrodzone pastuchem elektrycznym, no to mogą zaatakować. Czyli rodzi to takie już konfliktowe bardzo sytuacje. Ludzie się wtedy też natychmiast obawiają o swoje dzieci, a tu należy podkreślić, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieliśmy tylko dwa ataki wilka na człowieka, które zakończyły się śmiertelnie i kilka pojedynczych zakończonych ugryzieniem, a mamy aż kilkadziesiąt czy nawet kilkaset wypadków pogryzień przez psy. Także ten wilk nie stanowi dla nas realnego zagrożenia, ale no nie powodujmy tych sytuacji właśnie wypuszczania psów luzem do lasu, czy zostawiania niezabezpieczonych zwierząt na gospodarstwach, no żeby te konflikty się nie rodziły.
4: Pamiętam, że kilka lat temu specjaliści mówili, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wilki pojawią się we Wrocławiu.
5: Tak, i na pewno mają rację, że takie sceny będą miały miejsce. No tym bardziej warto pamiętać o naszych czworonogach, żeby zawsze były pod opieką.
4: Ale jak w ogóle zauważymy takie zwierzę, to mamy informować właśnie pod ten numer, czy po prostu kiedy coś się dzieje takiego niepokojącego?
5: Myślę, że dopiero jak się coś stanie, no bo gdyby każdy dzwonił, kto zauważy wilka, że szedł przez pole blisko wioski, no to właściwie no to co?
4: Albo po Wrocławiu.
5: Tak, dokładnie, albo na obrzeżach Wrocławia, no to co? No po prostu przeszedł, a zwłaszcza młode wilki, kiedy szukają nowego terytorium, i one są jeszcze takie niedoświadczone, nie wiedzą czego unikać, którędy chodzić. Zwłaszcza je najczęściej można zobaczyć.
4: Dlaczego właśnie wilk jest bohaterem prowadzonej przez Wrocław kampanii Dzikie w Mieście? Prezes zarządu wrocławskiego ZOO Tomasz Jóźwik.
6: ZOO Wrocław po raz kolejny staje się partnerem akcji Dzikie w Mieście. Tegoroczną twarzą tej kampanii jest wilk Miłek, który trafił do naszego ogrodu w ubiegłym roku. A trafił przez źle rozumianą pomoc, gdyż jako szczenie był dokarmiany przez ludzi, spoufalił się za bardzo z człowiekiem, wchodził później w szkody w okolicznych gospodarstwach i dlatego też musiał zostać odłowiony przez ośrodek rehabilitacji, fundację pomagającą dzikim zwierzętom i po okresie takiej rehabilitacji trafił już do ogrodu zoologicznego z tego powodu, że nie mógł być wprowadzony z powrotem w środowisko naturalne, gdyż zbyt został oswojony przez człowieka. I celem właśnie tej kampanii jest uzmysłowienie społeczeństwu, że nie zawsze pomoc, którą nam się wydaje, że jest pomocą, takową jest. Nie dokarmiajmy zwierząt, nie wchodźmy z nimi w niepotrzebny kontakt, nie uzależniajmy ich od siebie. Spytajmy specjalistów, czy w danej sytuacji na pewno jest potrzebna nasza interwencja. Nie wyłapujmy młodych spotkanych, czy to w parku, czy w lesie. Nie wszystkie są nieporadne. Mogą to być podloty, które uczą się latać, mogą to być na chwilę pozostawione przez matkę młode zwierzęta. My jako zoo oczywiście też będziemy prowadzić warsztaty dla zwiedzających, również w przestrzeni miejskiej będą organizowane spotkania i prelekcje o właśnie tej właściwej, dobrej pomocy i będziemy chcieli pokazać, czy zawsze jest potrzebna nasza interwencja. Pamiętajmy też, nie róbmy zdjęć na tle spotkanych dzikich zwierząt, nie zbliżajmy się do nich. Te zwierzęta będą tu z nami, obok, w parkach. Jak najbardziej żyją lisy, żyją dziki, żyją mniejsze ssaki, liczne ptaki. Też zachodzą do miast zwierzęta większe, chociażby łosie, zdarzają się na obrzeżach wilki. To nie jest przyczyna w tym, że jest ich coraz więcej, tylko to, że my coraz bardziej ingerujemy w ich przestrzeń, ograniczamy im możliwości migracji czy swobodnego życia, także musimy się też do nich dostosować i jak najlepiej z nimi współżyć.
4: Wrocław ma, jak już zostało powiedziane w naszym programie, teraz jeden numer interwencyjny dotyczący dzikich zwierząt.
7: Do tej pory było tak, że te zgłoszenia trafiały zarówno do Wydziału Środowiska, jak i do Straży Miejskiej, ale również do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nazywam się Małgorzata Damianowicz, jestem dyrektorem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby mieszkańcy Wrocławia mieli możliwość zgłaszania interwencji na jeden dedykowany numer telefonu. To jest numer 71 770 22 22. Jest to numer telefonu do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgłaszamy tam interwencje związane ze spotkaniem na przykład rannego zwierzęcia albo z jakimś innym zdarzeniem, które nas niepokoi albo może powodować zagrożenie dla nas, również dla zwierzęcia.
4: I zgłaszamy i co dalej się dzieje? Kto się tym zajmuje?
7: Taka informacja przekazywana jest specjaliście, wykonawcy, z którym miasto ma podpisaną umowę i ten specjalista przyjeżdża na miejsce i w przypadku, gdy faktycznie doszło do jakiejś czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji, ten specjalista w oparciu o swoją wiedzę zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy. W przypadku, gdy dochodzi do jakiejś większego zranienia, takie zwierzę zabierane jest do ośrodka rehabilitacji zwierząt.
4: Którego?
7: Ten ośrodek jest na terenie województwa dolnośląskiego w Tomaszowie Bolesławieckim.
4: Czy Państwo dużo mieli do tej pory takich właśnie zgłoszeń odnośnie dzikich zwierząt i jakiego rodzaju to były zgłoszenia?
7: Te zdarzenia, jest ich bardzo dużo. Myśmy obserwowali takie szczyty zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenie miasta w 2022 roku. Wtedy ich było ponad 1800. W tych ostatnich trzech latach te zgłoszenia plasowały się na gdzieś tak 1500 rocznie. W 2025 roku było ich 1271 dokładnie i były to najczęściej zgłoszenia dotyczące zdarzeń z ptakami, bo ponad 500, lisy ponad 180, sarny ponad 180, no i dziki oczywiście. Pozostała grupa zwierząt to już nietoperze, jakieś mniejsze zwierzęta, bobry, ale największa ilość zgłoszeń dotyczy ptaków na terenie miasta.
4: W ramach kampanii Dzikie w Mieście będzie można wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami z zoo, ale też na przykład w warsztatach zbudowania hoteli dla owadów. Będzie można również odebrać nasiona łąk kwietnych.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę Was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
8: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
9: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla Ciebie zupełnie nie. Ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego tak?
8: To jest temat, na którym mówimy queerstoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
9: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
8: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną, zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
9: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
8: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści i to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które, że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami, więc naprawdę tych miejsc chociażby związanych z samymi lokalizacjami jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
9: Mhm. A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
8: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queer historią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych, założył je w Berlinie. Ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Junius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Levilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queer historią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queer historii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
9: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
8: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc tu nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
4: Informacji o queer historycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
10: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
9: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów, bardzo konkretnych. Co tu jest?
10: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzane po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tymczasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
9: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
10: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj. Zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami, w cudzysłowie, do wykonywania muzyki i oczywiście to i piano, jako jeden z tych instrumentów,

0: historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
1: Dużo cierpliwości.
0: No ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie tej piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji tej piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
1: Nie będziemy robić całego oprowadzania, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze, jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
0: No tak, to trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej. I ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną. I na przykład mamy tutaj mały fortepian Grand Piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku, no nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, a może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie tej piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
1: Taki większy ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
0: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
1: Ale i kształty, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś, co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
0: Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
1: Faktycznie.
0: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty i sztabki i nawet rurki metalowe i tak jak zauważyłaś dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
2: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerie Toypiano.

0: No, można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Czy sztuczna inteligencja potrafi dobrze zaplanować nam urlop? I czy Dolny Śląsk, Wrocław i osoby odpowiadające za poszczególne atrakcje w regionie dobrze wykorzystują AI? Jest już pierwszy w kraju raport na ten temat i o tym teraz porozmawiamy.
5: Raport dotyczy widoczności polskiej branży turystycznej w narzędziach sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Wiśniewski Marcin zajmuje się mierzeniem, budowaniem widoczności w narzędziach sztucznej inteligencji w chatbotach. Jestem współtwórcą narzędzia PromptAI. Zbadaliśmy widoczność zarówno regionów, atrakcji turystycznych, hoteli, biur podróży, franczyzn, czyli w jaki sposób firmy mogą wejść i rozpocząć działalność w branży turystycznej, oraz usług, czyli ubezpieczeń czy wynajmu samochodów, które jest bezpośrednio powiązane z branżą turystyczną.
0: A jak to zostało zbadane?
5: Badanie widoczności w takich narzędziach, w takich chatbotach różni się diametralnie od widoczności w Google. W Google wszyscy widzimy mniej więcej jeden ten sam ranking, prawda?
0: Właśnie i też chyba jest ta łatwość, że sami przedstawiciele firm mogą sobie mniej więcej na jakimś może ogólnym poziomie, ale odkryć, jak bardzo są widoczni w wyszukiwaniu.
5: Tak, tam często wystarczy jedno zapytanie i widzimy, gdzie jesteśmy. Natomiast narzędzia sztucznej inteligencji działają zupełnie inaczej. One oparte są w dużym uproszczeniu o rachunek prawdopodobieństwa. Im więcej mają treści i materiałów na nasz temat, tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiedź zakończy się jakby informacją o tym, że jest tam, występujemy albo nie. Więc żeby zbadać widoczność takich wyników, które będą różne w zależności od prawdopodobieństwa, ja i ty teraz zadamy to samo pytanie w czacie i dostaniemy różne odpowiedzi. Co więcej, te wyniki różnią się w czasie, więc taką widoczność trzeba mierzyć poprzez wielokrotne zadawanie tego samego pytania i sprawdzanie, uśrednianie wyników. W tym pomaga nam po prostu statystyka.
0: To ciężkie zadanie dla dolnośląskich restauracji, hoteli i tak dalej, żeby się dobrze pozycjonować w tych...
5: I tu powiedziałaś super, by pozycjonować, bo prawdę powiedziawszy, budowanie widoczności jest praktycznie tym samym, czym jest SEO, tam z drobnymi dosłownie niuansami. Natomiast samo budowanie widoczności składa się jakby z dwóch głównych obszarów. Zmierzenia tej widoczności, które jest proste, bo do tego są po prostu narzędzia, które to mierzą. A budowanie widoczności, no to wiele firm dotknęło już jakby SEO, czyli budowania tej widoczności. I tutaj niekoniecznie trzeba mieć ogromne nakłady, bo wiadomo, owszem, jeżeli chcesz walczyć z największymi, no to jasna sprawa, tak? Ale jeżeli podejdziemy do takich tematów z głową, czyli na przykład będziemy chcieli wejść w jakąś tam konkretną niszę, to bez problemu da się to zrobić, pisząc odpowiednią ilość artykułów, odpowiadając na pytania, zbierając opinie, przykładowo gości, którzy odwiedzają nasz obiekt. I takie sukcesywne działania bardzo dobrze przekładają się na wyniki. Natomiast kluczem dzisiaj jest to, że nie można się tym zająć za 2-3 lata, bo za 2-3 lata będzie za późno. Albo będziemy tej widoczności w narzędziach, albo nie będzie nas nigdzie. Ewentualnie będziemy na Bookingu i teraz albo ktoś będzie w tych rekomendacjach. Tam nie ma 10 stron rekomendacji, tak jak w Google, że sobie przełączymy. Zazwyczaj jest tak, że użytkownik zakończy na pierwszej stronie rekomendacji. Bo jeśli zapytam czata, wyjeżdżając z dziećmi przykładowo do Wrocławia, o to, gdzie pojechać, to dostanę gotową listę miejsc z opisem, ze zdjęciami, z planem całej wycieczki. No to po co ja mam robić coś więcej, jeśli to zostało załatwione, siedzę i cieszę się czasem z rodziną?
0: Jak Dolny Śląsk w ogóle i te dolnośląskie restauracje, hotele, atrakcje radzą sobie teraz?
5: Radzą sobie całkiem nieźle, natomiast występują pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Przygotowaliśmy taką matrycę promptów, czyli tych zapytań do 7 różnych modeli. Hala Stulecia ponad 50, czyli pojawia się ponad co drugiej rekomendacji. Następnie Hydropolis, super, też 50, ale dla przykładu Afrykarium i Zoo, około 25, trochę więcej niż 25 każdy z nich, ale o ile ja dobrze pamiętam, Afrykarium jest w Zoo, prawda? Więc okej, jest jakiś problem. I teraz gdyby takie afrykarium połączyć z zoo, to byliby pierwsi. Czyli już problem narracji, prawda?
0: Ale to ciekawe, bo w wynikach, jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających poszczególne atrakcje, no to zoo, afrykarium są na podium.
5: Tak, ale tutaj czat, on je rozdziela. Natomiast pojawia się jeszcze pewna rzecz, czyli kolejkowo. W porównaniu do tych wszystkich atrakcji regionalnych, o których mówimy, za które odpowiada jakby region, prawda? A nie są to atrakcje komercyjne. Kolejkowo, które pojawia się w co czwartej odpowiedzi. Świeża, bardzo ciekawa, moja córka uwielbia tam chodzić, atrakcja, ale ona goni te duże podmioty. Często dlatego, że szczególnie przyroda czy te atrakcje rzadko kiedy mają duże budżety, agencje, które za tym stoją. Nie mają takiego napędzania jak biznes do rośnięcia, prawda? I w tym momencie jedna z najciekawszych rzeczy, bo zapytałaś o Dolny Śląsk. Rzecz, która dla mnie jest największym zaskoczeniem z całego raportu, ilekroć z kimkolwiek dosłownie rozmawiam o tym raporcie, to pytam, jakby zapytaliśmy, dokąd pojechać w góry. I mamy Zakopane i Karpacz. No jak myślisz, co było wyżej? Jakby to, że już o tym wspominam, jakby trochę mówi, że Karpacz. I faktycznie Karpacz jest wyżej. I tutaj Karpacz, jakby prosty dość wniosek, że widoczność Karpacza zbudowały dzisiaj tego typu atrakcje. Bo Śnieżka, no nie jako podmiot natury, no nie tworzy treści. Tak samo wodospad Kamińczyk, 5,5% widoczności. Czyli pojawia się, kurczę, w co piątej, szóstej odpowiedzi na 100. A Karkonoskie Tajemnice, czyli biznes, który tam jest, 40%. W czterech odpowiedziach na 10. To on zbudował widoczność Karpacza. Byłem ostatnio z żoną na weekend w Karpaczu. Tam jakby to często jeździmy i wchodząc na deptak patrzę, że kurczę, czuję się jak na Krupówkach. Tyle ludzi tam przyjeżdża. I faktycznie jest tak, że biznes jest w stanie pomóc regionowi zbudować widoczność, nie? Dlatego w żadnym stopniu nie można go demonizować, ale jak w turystyce występuje pewien ogromnej wartości łańcuch zależności. Mamy atrakcje turystyczne, które przez lata przyciągały turystów. Te atrakcje powodują, że turyści zostawiają pieniądze w biznesie. Biznes może rosnąć. Biznes jest w stanie budować, na przykładzie tych przykładowo Karkonoskich Tajemnic czy Green Mountain hotelów w Karpaczu, który ma 33% widoczności, są w stanie budować widoczność tego miejsca. Ale jeśli organizacje turystyczne, regiony nie wezmą na siebie odpowiedzialności za promowanie, przygotowywanie treści, materiałów dotyczących tych atrakcji regionalnych, to za 3 lata kto pójdzie na Kamieńczyk czy na Śnieżkę? Po co tam iść, skoro to się trzeba zmęczyć? A wszyscy piszą, wszyscy rekomendują, żeby iść do Karkonoskich Tajemnic. W jaki sposób dzieci nauczymy szacunku i rozumienia przyrody, otoczenia, w którym żyją, czy dziedzictwa, które mamy jako cywilizacja, to w ciągu kilku lat będzie w stanie zniknąć. To jest jakby moja główna obserwacja na podstawie raportu, że tym się trzeba dzisiaj zaopiekować.
0: Jak AI wybiera nam hotele, atrakcje i biura podróży? O raporcie na ten temat rozmawiamy w kontekście Wrocławia i Dolnego Śląska.
6: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
0: Czy to jest już tak, że generalnie internet jest głównym źródłem podpowiadającym nam nasze wybory właśnie na wakacje czy na krótsze wyjazdy? Czy można w tej sytuacji już stwierdzić, że on się wysunął na pierwsze miejsce przed poleceniami znajomych, rodziny czy jakąś zewnętrzną reklamą?
6: Właśnie chciałem zwrócić uwagę na to najważniejsze moim zdaniem źródło i wiele badań na to wskazuje, że jednak najważniejsze są relacje międzyludzkie i najważniejsze są polecenia znajomych, ale internet jest na pewno pierwszym źródłem jakichś szczegółowych informacji, bo najpierw musi potencjalny turysta czymś się zainteresować i to jest właśnie najczęściej jakaś rodzina lub znajomi, ale już informacji konkretnie szczegółowych szukamy w internecie. No i my, jako Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaobserwowaliśmy w zeszłym roku taki dość znaczący spadek, bo około 15% liczby użytkowników naszego głównego turystycznego portalu Dolny Śląsk Travel. Po prostu pomimo tego, że nawet prowadziliśmy większą reklamę tego portalu, mniej ludzi na niego wchodziło, mniej klikało. Zaczęliśmy drążyć temat i wspólnie z tym partnerem technologicznym, z firmą PromptAI, zaczęliśmy analizować powody tego, Nie było trudno znaleźć przyczynę tego spadku, to po prostu fakt, że informacje właśnie z naszej strony są podawane przez LLM-y, takie właśnie jak ChatGPT, czy Gemini, czy Copilot, są podawane jako gotowe odpowiedzi i ten internauta nie klika w nas. Dlatego chociaż informacje z naszej strony są podawane, nasza strona nie jest odwiedzana. I zaczęliśmy drążyć ten temat, co z tym zrobić i jak tą zmianę, która zaszła, wykorzystać na naszą korzyść. Jak wykorzystać ją na to, żeby informacje o atrakcjach turystycznych, o regionach, o hotelach i wszelkiej branży turystycznej były podawane tak, jak tego dzisiejszy internauta poszukuje.
0: Rozumiem, że odpowiedź się znalazła.
6: Nie, tak naprawdę jeszcze się nie znalazła. Jesteśmy w trakcie tej wielkiej zmiany. Tutaj mamy pewne obserwacje, wiemy co robić, żeby dla LLM-ów nasza strona była wiarygodna i podawała dobre przykłady, ale naprawdę cały czas widzimy, że zadając jakieś pytania, wpisując prompty do różnych narzędzi AI, często na przykład ten symboliczny jakiś portal typu wałbrzyszek24.com jest częściej cytowany niż wałbrzych.pl. Na przykład. No i teraz co zrobić? Staramy się dowiedzieć się tego, co zrobić, żeby to właśnie nasze takie wiarygodne strony, które są powiedzmy oficjalnymi portalami regionalnymi, portalami obszarów turystycznych, były źródłem informacji dla LLM-ów, a tym samym dla internautów.
0: No właśnie, bo mamy taką sytuację, że w opinii wielu te jeszcze niedoskonałe narzędzia AI też bardzo szybko się zmieniają i w kontekście tego raportu, konfrontując Pana wiedzę o tym, jak działa marketing branży turystycznej, jak w ogóle działa branża turystyczna na Dolnym Śląsku, czy te statystyki z wynikami raportu, co Pana najbardziej zaskoczyło?
6: I wiele rzeczy tam zaskakuje. Na pewno pozytywnie zaskoczyło mnie to, że na przykład w wynikach wyszukiwania w ChatGPT na wiele fraz typu gdzie w góry, co najatrakcyjniejsze kurorty górskie, Karpacz wyskakuje wyżej niż Zakopane. I to nas bardzo cieszy. I zaskakuje mnie, jak łatwo, znając pewne mechanizmy, które właśnie staramy się tutaj ujawniać wspólnie z firmami technologicznymi, jak łatwo znając to, może mała atrakcja turystyczna wypłynąć. To jest ten czas, kiedy nastąpi duże przetasowanie na rynku, bo ten, kto pozna jako pierwszy i wdroży zasady przyjazne wyszukiwarkom, tym modelom językowym, ten będzie częściej polecany i to będzie jego 5 minut. I właśnie to jest takie zaskakujące. Ta zmiana, jak ona potrafi pozytywnie wpłynąć na wiele biznesów turystycznych.
0: Przed Dolnym Śląskiem duża praca jeszcze w tym zakresie?
6: My już bardzo dużą pracę wykonaliśmy, bo naprawdę portal Dolny Śląsk Travel jest w tym momencie dostępny w 5 językach, a na koniec tego roku będzie w 7, łącznie z językiem arabskim. Myślimy też o języku koreańskim, bo połączenie lotnicze Wrocław-Seul czasami przylatuje samolot do nas w 100% wypełniony, a obłożenie średnie jest bardzo, bardzo dobre. To pokazuje, że jest potencjał też na tych rynkach i tą pracę wykonujemy, żeby przyciągnąć turystów z dalekich stron. Natomiast wykonaliśmy dużą część pracy, ale ona się nigdy nie kończy. Przed nami teraz dostosowanie właśnie naszego portalu pod kątem algorytmów tych modeli językowych. Wiemy, że cały czas musimy obserwować trendy, choćby to, że maleje znaczenie wycieczek szkolnych, młodzieżowych, oferty tej takiej dla dzieci, która na Dolnym Śląsku jest i jeszcze długo będzie silna, ale widzimy wyraźny wzrost zainteresowania wśród seniorów, ten silver tourism, ludzi aktywnych po 50 naprawdę rośnie i wskakuje w to miejsce. Coraz jakby z przyczyn demograficznych mniej licznej turystyki szkolnej. I to są te trendy, które powodują, że nasza praca nigdy się nie kończy. Musimy dostosować teraz komunikację do tych zmian.
0: Tymczasem nowy sezon turystyczny właśnie się zaczyna. W ubiegłym roku Wrocław przyciągnął 7 milionów gości, a Dolny Śląsk 20 milionów.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam do słuchania, bo będzie o tym, co tym razem filmowo, ale też muzycznie zaoferuje nam Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
10: Będzie klub festiwalowy w Arsenale, będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks.
0: Więcej o tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty zaraz po tym, jak wyjaśnimy, o co chodzi w akcji Rowerowy Maj.
11: 10. edycja kampanii Rowerowy Maj, czyli w tym roku mamy jubileusz kampanii. Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2016 roku Wrocław bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. Polega ona na tym, że przez cały maj dzieciaki ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, dojeżdżając do swoich placówek na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, na wrotkach, czyli aktywnie, zdobywają naklejki na plakat szkolny oraz do swoich dzienniczków rowerowych. No i pod koniec maja przeliczamy te wszystkie zdobyte naklejki i klasa, która zdobyła ich najwięcej, wygrywa. I wygrywają te klasy i te grupy przedszkolne wyjścia do kina, wyjścia do teatru, wyjścia do różnych atrakcji, które tutaj zasponsorowały te nagrody dla naszych najmłodszych, aktywnych wrocławian.
0: Najwięcej, to znaczy ile kilometrów te dzieciaki kręcą?
11: Przejazdów jest bardzo dużo. Najważniejsza jest liczba zgłoszonych placówek, bo w tym roku mamy kolejny rekord w liczbie tych zgłoszonych miejsc, w których dzieciaki dojeżdżają za naklejki. W tym roku jest ich 201 placówek. W zeszłym roku, który również był rekordowy, mieliśmy tych placówek 178, więc wtedy w kampanii wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieciaków. No w tym roku liczymy, że będzie więcej aktywnie dojeżdżających dzieci. My zaczęliśmy tę akcję już w kwietniu, taką rowerową mobilizacją. Wówczas zorganizowano 3 przejazdy właśnie dla uczestników kampanii Rowerowy Maj. W każdym z nich wzięło udział kilkaset osób, dzieciaków oraz ich rodziców. To były fajne przejazdy, one ruszały na zachodzie, na południu oraz w centrum. No już wtedy było widać, że to jest fajne przeżycie dla dzieciaków, dla rodziców również, więc mamy nadzieję, że to też zachęci dodatkowo do tego, żeby aktywnie dojeżdżać. Może kilka takich rzeczy praktycznych i takich związanych z przepisami. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia i poruszają się na własnym rowerze, są traktowani jak piesi, więc mogą spokojnie jeździć chodnikiem. Oczywiście uważamy na przechodniów, uważamy na siebie. Już po 10 roku życia, żeby dziecko mogło zgodnie z prawem poruszać się drogami publicznymi, czyli również po drogach dla rowerów, takie dziecko potrzebuje mieć już kartę rowerową. Te karty rowerowe, egzaminy i przygotowania, one trwają we wrocławskich szkołach, także jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego kolejne dzieciaki zdobędą swoje uprawnienia do jazdy rowerem po mieście. Jeśli chodzi o hulajnogi, jeśli chodzi o oczywiście te takie napędzane siłą mięśni, jeśli chodzi o deskorolki, rolki, no to są wszystko urządzenia wspomagające ruch i tutaj możemy sobie z nich korzystać i możemy z nimi poruszać się po chodniku i po drodze dla rowerów. Uważajmy na siebie. Ja tutaj apeluję głównie również do kierowców, którzy są przyzwyczajeni do odwożenia swoich dzieci pod szkoły albo przyjeżdżania w pobliżu placówek. W maju szczególnie zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na to, że będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób, będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci. Najlepiej dołączyć do akcji i również w tym czasie przesiąść się na rower. Jeśli nie mamy takiej możliwości, no to tak jak mówię, uważajmy pod szkołami, zwłaszcza będzie bardzo, bardzo rowerowo.
0: No właśnie, to jest tak, że dzieciaki najczęściej dojeżdżają na rowerach, a nie właśnie na rolkach czy hulajnogach?
11: To nie ma zasady. My też zauważyliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest hulajnóg pod szkołami. To jest też sprzęt, na którym dzieciaki dojeżdżają, dlatego też szkoły inwestują również w stojaki i takie parkingi specjalnie dedykowane hulajnogom. Także myślę, że te hulajnogi są taką dużą konkurencją dla rowerów.
0: No właśnie, jak to jest z infrastrukturą? To znaczy z jednej strony z zapewnieniem pod szkołami miejsc do parkowania tych wszystkich pojazdów.
11: Szkoły oczywiście mogą wnioskować o parkingi rowerowe. Tutaj w takim naszym miejskim programie my zbieramy takie wnioski o parkingi. Szkoły oczywiście są o tym informowane, że takie wnioski mogą składać. Raz w roku są organizowane przetargi i następnie są one, te stojaki rowerowe są ustawiane przy szkołach. Szkoły są oczywiście brane w pierwszej kolejności pod uwagę, właśnie dlatego, że tutaj chcemy, żeby te młode osoby miały możliwość bezpiecznego zaparkowania roweru. Także szkoły również same inwestują w takie parkingi. Chociażby szkoła Przygórnickiego, oni co roku uzupełniają tę infrastrukturę, również za pieniądze, które wygrywają w kampanii Rowerowy Maj. Także szkoły mogą się oczywiście wnioskować o dostawienie nowych stojaków, ale również same to robią.
0: Jest też akcja zabezpieczania tych dojazdów rowerami czy hulajnogami do niektórych szkół we Wrocławiu.
11: Tak, Szkolna Ulica działa obecnie przy 3 szkołach we Wrocławiu i ona trwa przez cały rok, czyli na pół godziny przed pierwszą lekcją. W zależności od szkoły jest to albo 7:30, albo 8:00. Ta pierwsza lekcja się rozpoczyna, więc odpowiednio pół godziny wcześniej. Ulica bezpośredniej okolicy szkoły jest zamykana dla ruchu samochodowego. I w tym czasie mogą poruszać się tylko osoby na rowerach, na hulajnogach i oczywiście dochodzić pieszo. Także to już działa przy 3 placówkach. Zachęcamy oczywiście kolejne szkoły do zgłaszania się do Wydziału Mobilności Miejskiej. My te szkoły sprawdzamy pod kątem tego, czy jest możliwość taką szkolną ulicę wyznaczyć, bo trzeba pamiętać, że taka szkolna ulica nie może być wyznaczana w miejscu, gdzie kursuje komunikacja miejska. Więc zazwyczaj są to takie małe uliczki, które są bezpośrednio przy szkole i to jest takie ostatnie, powiedzmy, 200 metrów dla dzieciaka, żeby dojść do swojej placówki.
0: No właśnie, 3 placówki to dosyć mało. Czy kolejne się zgłaszają?
11: Zgłaszają się, analizujemy i sprawdzamy, jakie są możliwości. I tutaj też rozmawiamy nie tylko ze społecznością szkolną, ale również z radami osiedli, z mieszkańcami okolicznymi, także to jest taki dosyć, to jest długi proces, bo tutaj musimy wszystko sprawdzić, czy jakie są nastroje i to oczywiście zależy od mieszkańców, od szkół, czy taka szkolna ulica będzie wdrożona przy ich placówce.
0: I gdzie i ile takich postępowań się toczy?
11: To trudno powiedzieć obecnie.
0: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, a teraz już obiecane wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.
10: Festiwal, jak zawsze, na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu, 23 lipca do 2 sierpnia, ale też do 9 sierpnia edycja online, powiedzmy 40% filmów trafi do sieci, a łącznie tych filmów będzie około 250. Staszek Abramik, Festiwal Nowe Horyzonty. No teraz czekamy z wypiekami na twarzy na festiwal w Cannes, bo to jest też to główne źródło, z którego czerpiemy te czerwono-dywanowe filmy, czyli te najgłośniejsze hity, które jako pierwsi w Polsce pokazujemy właśnie prosto po festiwalu w Cannes, a line-up jest tam niesamowity, w tym choćby Paweł Pawlikowski, na którego bardzo czekamy z jego najnowszym filmem. I tutaj zrobię uśmiech, którego w radiu pewnie nie widać, ale mogą go Państwo rozszyfrować, że oczywiście myślimy o tym, żeby też ten film ściągnąć do nas, do Polski. Trzymajcie kciuki, żeby się udało pokazać go. Oczywiście on będzie w Polsce, ale żebyśmy mogli pokazać go jako pierwsi. Na pewno festiwal też warto polować, na pewno na festiwal warto polować na takie drobniejsze tytuły. Tutaj choćby sekcja Lost jest tą, do której warto zajrzeć, gdzie można znaleźć takiego prawdziwego ducha Nowych Horyzontów, czyli filmy, które są jakieś, które nie są dodatkiem do popcornu, które nie są opowieścią, która jednym okiem wleci, a drugim wyleci. To są filmy, które pracują w nas, które zostają z nami na długo, które zadają pytania, czy my zadajemy sobie pytania po obejrzeniu tych filmów. I rzeczywiście to są filmy, które nie bójmy się tego słowa, zmieniają życie. Sam mam kilka takich tytułów co najmniej, które na przestrzeni lat rzeczywiście to życie zmieniało. Ale z drugiej strony festiwal to też odpoczynek, to też relaks, to zabawa i właśnie ten relaks, odpoczynek i zabawa to będzie klub festiwalowy w Arsenale, czyli w Muzeum Miejskim w Arsenale, tuż obok kina Nowe Horyzonty, które zamienia się tylko na czas festiwalu właśnie w otwarty klub pod gołym niebem. Ja to nazywam Małą Wenecją, bo Muzeum Miejskie rzeczywiście wygląda jak taka mała ceglana Wenecja nad Odrą. No i tam choćby warto zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, które teraz zupełnie przedpremierowo zdradzam, że będziemy mieli koncert muzyki filmowej z Twin Peaks, inspirowanej właśnie bezpośrednio tym, co Angelo Badalamenti przygotował dla Davida Lyncha przy okazji serialu Twin Peaks. No i to jest pierwsza z kilku rzeczy, które będzie w arsenale koncertowych, bo w tym roku też warto zwrócić uwagę na to, że Arsenał wraca do takiej chwały, którą miał jakieś mniej więcej 10 lat temu, zanim pandemia nas zjadła, więc trochę wracamy nie tylko filmowo, bo tu już Nowe Horyzonty wróciły i trzymają się mocno, jeśli chodzi o program filmowy. Natomiast też warto podkreślić, że Nowe Horyzonty wracają muzycznie, więc będzie można polować wieczorem na koncerty arsenałowe.
0: Jeśli chodzi o filmy, to kilka miejsc projekcji.
10: Przede wszystkim kino Nowe Horyzonty, 9 wielkich sal, największe kino arthouse'owe w Polsce, jedno z największych w Europie, w całości poświęcone na czas festiwalu właśnie dla Nowych Horyzontów. Tutaj będzie można obejrzeć aż 5 filmów dziennie, zaczynając od mniej więcej 9 rano, ostatnie seanse o 22. Do tego nasze zaprzyjaźnione Dolnośląskie Centrum Filmowe też zamienia się w przestrzeń festiwalową i też przez te 11 festiwalowych dni będzie można tam oglądać filmy. No i powrót kina na rynku, gdzie blisko 1000 miejsc pod gołym niebem bezpłatnie. Będzie można oglądać filmy od klasyki legendarnych, kultowych filmów po takie świeżynki festiwalowe, które zdobywały nagrody na Berlinale, w Wenecji, w Cannes, zupełnie bezpłatnie. I do tego OPT Zamek, czyli Ośrodek Postaw Twórczych, Zamek w Leśnicy. Przepiękny ogród i w tym ogrodzie będzie można na leżaczkach sobie usiąść albo na kocach i obejrzeć też filmy wieczorami. To w festiwalowe weekend dziać się będzie. Kino na rynku przez cały czas trwania festiwalu, a OPT Zamek, Leśnica, właśnie weekendy festiwalowe, również bezpłatnie. Mhm.
0: Czy jeszcze retrospektywy, jakieś tytuły, nazwiska, coś jeszcze możemy powiedzieć?
10: Jedną z retrospektyw, która w tym roku się wydarzy, tutaj mówię nie zupełnie przedpremierowo, to jest retrospektywa Marty Mejsaros, czyli węgierskiej twórczyni. Węgry teraz są na językach wszystkich, a Marta Mejsaros to ma status co najmniej Andrzeja Wajdy, patrząc u nas. To jest legendarna twórczyni, wciąż żyje już w podeszłym wieku, więc niestety do nas nie przyjedzie, ale przyjedzie jej kino. To jest wybitne, wybitne kino węgierskie, które de facto łapało wszystkie przemiany węgierskie od mniej więcej lat 60., 50., nawet 60. do prawie współczesności, bo Marta Mejsaros była bardzo długo aktywną reżyserką. No i w zasadzie, jeśli ktoś chce zrozumieć, poznać Węgry lepiej, to kino Marta Mejsaros to jest pozycja obowiązkowa. My skupimy się w tym roku przede wszystkim na opowieściach o młodości, o tym, jak ta młodość doprowadzała do zmian, do rewolucji obyczajowych, kulturowych czy politycznych wewnątrz Węgier. No to jest temat bardzo na czasie i de facto nie wiedzieliśmy, co się będzie działo na Węgrzech w ostatnim czasie, ale trochę ustrzeliliśmy idealnie z tą retrospektywą, więc no to jest coś, co da i przyjemność, i z drugiej strony też wiedzę o tym, jak właśnie Węgry kształtowały się na przestrzeni ostatnich dekad. Mhm.
0: A do kiedy tworzy się program Nowych Horyzontów? Bo już to się zaczęło pewnie miesiące temu, pewnie po końcu poprzedniej edycji, czy może nawet jeszcze szybciej?
10: Co prawda jestem humanistą, ale mogę mówić tutaj w liczbach konkretnie, bo do rozpoczęcia festiwalu w Cannes, czyli do połowy maja, mamy zamknięte 80% programu, a zaczynamy całą zabawę w zasadzie zaraz po zakończeniu ostatniej edycji, czyli już wczesną jesienią rozpoczynamy pracę, wyjeżdżają nasi programerzy, programerki na pierwsze festiwale filmowe. Jednym z takich pierwszych festiwali jest choćby festiwal w Rotterdamie w Holandii, gdzie polujemy na pierwsze te festiwalowe tytuły, które również do nas ściągniemy do Wrocławia. Do Cannes zamykamy około 80% programu, a w Cannes uzupełniamy te mniej więcej 20% programu właśnie filmami kanońskimi, które premierowo później prezentujemy w Polsce jako pierwsi na Nowych Horyzontach. No i cały program ogłaszamy 7 lipca. w samo południe, więc wtedy wszystkie karty zostaną odkryte, ale to nie znaczy, że już teraz tych kart powoli nie odkrywamy, bo w zasadzie co tydzień w naszych mediach nowohoryzontowych coś już można znaleźć, jakieś nowości programowe. Zresztą polecam po prostu wskoczyć na naszą stronę nowehoryzonty.pl albo obserwować nas w mediach społecznościowych i tam się na bieżąco chwalimy tym, co już nam się udało zaprogramować.
0: Warto przypominać takie daty, więc jeszcze przypominam. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu od 23 lipca do 2 sierpnia.
1: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. 2 300 000 zł to budżet do zdobycia dla twórców filmów w dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym. To już 20, a więc jubileuszowa edycja konkursu. Porozmawiamy o tym, na jakich zasadach ten konkurs działa, jakie filmy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, między innymi dzięki niemu, możemy oglądać w kinach czy na platformach streamingowych.
6: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Od zeszłego roku profesjonalizujemy się i ten wniosek jest elektroniczny. Jest też spójny z kilkoma innymi regionalnymi funduszami filmowymi w Polsce, ponieważ Dolnośląski i Wrocławski Fundusz należy do rodziny regionalnych funduszy filmowych, które już od około 18 lat w Polsce funkcjonują. To jest też takie ułatwienie dla producentów po to, aby ubiegając się o wnioski, mieli ten sam pakiet dokumentów do przygotowania. Ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać. Więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
5: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
6: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. W fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, faktycznie, że dolnośląskie są, to raczej tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale że faktycznie do tych zdjęć w tych miejscach dojdzie. Więc to też nie może być wniosek i projekt na takim wstępnym etapie. Potem, po tej ocenie formalnej, projekty trafiają do ekspertów. Ekspertów, którzy znów patrzą na projekty przez pryzmat merytoryczny, pod kątem jakości artystycznej tych projektów, ale też jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku.
7: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
5: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
7: Jeszcze 2 lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych, w tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować. Bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego.
5: Mhm. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
7: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, chociażby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
5: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
7: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
5: Mhm. Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
7: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda, roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
5: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
7: No taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
8: Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PISF-u też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty. Wedle różnorakich kryteriów. Oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów już w gronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów. Dajemy możliwość wybrzmienia zapewnienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki spisu, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów. I potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
5: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
8: W zeszłym roku zainteresowanie było 2 razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać i liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
5: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9.
8: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo też sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
5: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
8: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie. On powstaje, bo on już się kręci, on już ma obsadę. I produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, albo nawet na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny, Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
5: Jeszcze chciałam zapytać o lokalizację na Dolnym Śląsku. Mhm. Czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
8: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, które działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowe, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu, i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane, albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony, był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy.
5: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, kiedy zostaną wybrani zwycięzcy Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego. No myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
12: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście czy regionie.
11: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania.
12: No siemka, z tej strony Julka Drobiszewska i na dziś zaplanowałam dla Was ultra muzyczny program. Dlaczego tak bardzo muzyczny? Po pierwsze dlatego, że będziemy zdradzać line-up, czyli przedstawiać artystów. A po drugie, no bo będą to artyści, którzy, uwaga, wystąpią na muzycznym festiwalu w ROW Showcase. Zespoły i osoby z Dolnego Śląska, a co to za muzyczne perełki? Posłuchajcie.
13: Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. No i właśnie, mamy już pierwsze ogłoszenia, to może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało w tym roku za kilka miesięcy?
11: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca. Ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
12: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo
11: jakiś tak, znajomy jest
12: albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
11: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
12: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto. To były Czechy?
11: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
12: Okay.
11: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
12: Okej.
11: Okay. W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
12: Więc Dolny Śląsk.
11: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy ze zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
12: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć, dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
11: Dokładnie, oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Stand Freaky, tu Julka chyba kojarzy.
13: Ja kojarzę, dlatego że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym w Rofie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona... specyficzna.
11: Intensywna, powiedziałabym.
13: Tak, intensywna. Myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie. Jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
11: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym, w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
13: Mieszanka.
11: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
13: W końcu mamy rap.
11: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
13: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
11: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
13: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
11: Dziękuję.
13: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto, chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić
11: tak,
13: wejście na poniedziałek.
11: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem pięciu latach zespołem Messie Premier.
13: Bo tak jak wspominałaś, te u was te zasady pięcioletnie istnieją.
11: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
13: spadli.
11: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie, trochę mało hip-hopu i rapu, wiem,
13: tak,
11: ale jest. Aczkolwiek
13: chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, tak, jak słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
11: Tak, tak, my to widzimy i generalnie...
13: Na ZC też widzieliście.
11: Dokładnie, na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego. Mm-hmm.
13: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
11: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
13: Trzeba było się nasłuchać.
11: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
13: ale jest aż
11: każdy
13: 15,
11: coś znajdzie
13: więc
11: dla siebie.
13: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
11: oczywiście
13: nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy te jednego

0: jazdy i każda z nich gra w inny dzień.
1: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem. Tak, myślę, że każdy zna ten problem też.
0: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
1: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z Legnicy, czy innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
0: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
1: No, czyli przed Bożym Ciałem.
0: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć. Także tak, już w zasadzie za 5 tygodni.
2: Mm-hmm. Zaznaczyłaś, ja powiedziałam miesięcy, a to w sumie tygodni.
1: Tak, no tak, tak, to już czas szybko mija, ale zaznaczyłaś gwiazdkę a propos tego, że festiwal jest darmowy, aczkolwiek chyba jeszcze jedna do tego gwiazdka, co z warsztatami?
0: Tak, dokładnie. Jakby część koncertowa jest darmowa, to jest niezmienne, część konferencyjna płatna, ale nadal podkreślam, że nie jest to kwota wygórowana za możliwości, kontakty i wiedzę po prostu, jaką można zdobyć podczas tych 3 dni warsztatowych.
1: Mm-hmm. A co tam będzie? Bo wiem, że będzie na warsztatach ciekawie. Tutaj takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu, mogą też tym, którzy chcą się przebranżowić, a mam na myśli chociażby to, co w sumie też niekoniecznie co przebranżowić, ale zupełnie dla kogoś zielonego w temacie. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
0: A, czyli porównanie tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
1: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
0: Tak, tak.
1: Na... W którym jesteśmy oczywiście,
0: tak, ale... Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, Playki.
1: Okej, okay, to też.
0: Na przykład z Nową Muzą, że przy 8 numerze nie wiesz, czy to jest 8 czy 15, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
1: Okej, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
0: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz co ci pasuje, no jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie, że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
1: Na pewno zła nie jest Dolnośląska Muza, co po raz kolejny zapewne pokaże wydarzenie pod hasłem WROF Showcase, o którym dziś z jego organizatorką Olą Kuberą. Jak pewnie się domyślacie, ten wątek warsztatów jeszcze powróci w naszym programie, więc jeśli zaciekawił was temat, odbiorniki Melo na baczności.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest

0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Liczba okazji do tańca ma się we Wrocławiu teraz znacznie powiększyć, a to dzięki Polskiej Platformie Tańca, która w tym roku gości właśnie w naszym mieście. Teraz u nas szczegóły.
2: Joanna Szmajda, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
1: Czym jest Polska Platforma Tańca i co robi we Wrocławiu?
2: Polska Platforma Tańca jest to wydarzenie, które organizujemy w takim cyklu 2-3-letnim, które służy wsparciu promocyjnemu polskiego środowiska tańca współczesnego, po to, żeby mogło zaistnieć na międzynarodowej arenie, w międzynarodowym obiegu, gdzie tego typu wydarzenia są dosyć regularne i są taką naturalną procedurą, która ułatwia po prostu nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Tak więc zapraszamy na pokazy wybranych spektakli, takich, które uważamy za potencjalnie możliwe do właśnie jakby prezentowania szeroko za granicą. I zapraszamy na to wydarzenie kuratorów i dyrektorów festiwali i ośrodków tańca z Europy, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Także takie osoby, które potencjalnie mogły być zainteresowane później pokazaniem tych spektakli, zaproszeniem tych artystów do siebie.
1: To we wrześniu?
2: To będzie się działo wszystko we wrześniu, tym razem we Wrocławiu, ponieważ Platforma jest wydarzeniem wędrującym po całym kraju i które ma też na celu, poza właśnie takim międzynarodowym wzmocnieniem naszej pozycji, również wzmocnienie lokalnych środowisk związanych z tańcem, więc za każdym razem ta platforma ma trochę taki indywidualny charakter związany z danym miejscem, z danym miastem. Na przykład było już w Poznaniu, w Łodzi, w Lublinie i tym razem Wrocław, który ma tę możliwość, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia też zaprezentować swoje środowisko taneczne lokalne.
1: Czyli coś dla tancerzy i coś dla wszystkich Wrocławian, tych, którzy może nie tańczą tak często czy profesjonalnie.
2: Tak, staramy się łączyć takie aspekty właśnie stricte profesjonalne, zawodowe, czyli skierowane do tego środowiska zawodowego z trochę szerszą popularyzacją i zachęceniem szerszej publiczności, przeciętnego przechodnia do tego, żeby się również tańcem zainteresował.
1: A czym się charakteryzuje, czy wyróżnia to wydarzenie we Wrocławiu właśnie?
2: Wrocław będzie miał właśnie bardzo bogaty program towarzyszący, który nie będzie skoncentrowany tylko na wrześniowych wydarzeniach, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, że jednak jest to wydarzenie takie punktowe, bardzo intensywne, a we Wrocławiu związane z tym wydarzenia będą się odbywały prawie cały rok i będą po prostu podkreślały tę choreograficzną i taneczną naturę miasta.
1: Jakie to na przykład wydarzenia?
2: Warsztaty, otwarte lekcje, spektakle, performance, ale także to, co instytucje już mają w swoich programach związane właśnie z tańcem i chciałyby podpiąć jakby do tej akcji, mogą również to zrobić, więc będzie to wyróżnienie jakby tych wszystkich instytucji, tych wszystkich działań, które są związane z tańcem, a jest ich bardzo wiele.
3: Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia.
1: Wrocław Tańczy. Jaki jest pomysł na tę inicjatywę?
3: Wrocław Tańczy, rozumiem, jest programem towarzyszącym, programem, który ma być przed smakiem, przed tym, co czeka nas we wrześniu, a we wrześniu będziemy mieć przyjemność poznania wszystkiego tego, co najlepsze w polskim tańcu w ramach Ogólnopolskiej Platformy Tańca, czyli tego projektu, który realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. I wtedy rzeczywiście na wrocławskich scenach pojawią się najlepsze grupy taneczne z Polski, z najlepszymi programami, spektaklami. Natomiast już w zasadzie od teraz rozpoczynamy szereg takich działań towarzyszących, które będą mocno także obecne w przestrzeniach miejskich. Zresztą z tego Wrocław słynie. We Wrocławiu ten taniec jest obecny no właśnie nie tylko na scenach, bo wiemy, że na scenach znakomici tancerze, czy w operze, czy w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w Instytucie Grotowskiego, czy w pantomimie, ale także właśnie w tych przestrzeniach miejskich, na ulicach, w parkach, w zaułkach różnych. Mamy te bardzo słynne wrocławskie potańcówki, w których bierze udział tysiące osób w różnym wieku. Takich przedsięwzięć będzie dużo więcej. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to była także okazja do wypromowania jeszcze bardziej środowiska wrocławskiego, środowiska tanecznego, bo mamy wielu znakomitych artystów tańca, których być może Wrocław jeszcze nie zna tak, jak powinien znać. Jest oczywiście przygotowany program, natomiast zapraszamy całe środowisko taneczne do tego, żeby zgłaszać kolejne inicjatywy, bo tych możliwości do tego, żeby ten taniec w różnych formatach tańcach zaistniał we Wrocławiu, będzie bardzo dużo. W zasadzie od maja do września, czyli do Platformy Tańca, czyli są otwarte, zapraszamy serdecznie.
4: Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego Polskiej Platformy Tańca oraz inicjator programu zapowiadającego od kwietnia do września.
1: Jak to ma się odbywać i co to znaczy, że tancerze mogą proponować swoje wydarzenia? Jak to później dalej ma się układać?
4: Ogłosimy w naszych social mediach i na stronach internetowych taki formularz, poprzez który będzie można zgłaszać swoje działania taneczne. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby one były otwarte, najchętniej bezpłatne, dostępne dla nowych osób. To znaczy chcemy pokazać różne rodzaje tańca nowym osobom, osobom, które być może wcześniej się z tym nie zetknęły, więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wydarzeń dostępnych, otwartych odbywało się we Wrocławiu w tym czasie właśnie od kwietnia do września, wydarzenia poprzedzające Polską Platformę Tańca. Komunikacja tego festiwalu wielkiego Polskiej Platformy Tańca razem z tymi wszystkimi zapowiadającymi wydarzenia po prostu pozwoli urosnąć, mamy nadzieję, osobom zainteresowanym tańcem, ale wcześniej nie widzącym tańca wcześniej, a teraz w tym roku jest szansa, że go zobaczą. I to jest, jeśli chodzi o publiczność, a jeśli chodzi o tancerzy i osoby, które tańczą i chciałyby coś zgłosić, no to właśnie chodzi o to, żeby to były wydarzenia, które pozwoliłyby nowym osobom się zaangażować. Na przykład dziejące się na takim parkiecie, który mamy nadzieję, że od czerwca do września będzie ogólnodostępny, otwarty w centrum Wrocławia, po prostu możliwy do wykorzystania w ten sposób. Czyli
1: na rynku?
4: Walczymy o rynek, ale nie mogę do końca jeszcze zdradzić dokładnie, gdzie to będzie. Natomiast naprawdę mamy nadzieję na centrum miasta i będzie to po prostu miejsce, w którym właśnie różne środowiska będą mogły zaistnieć, pokazać się, przeprowadzić otwartą lekcję, pokaz tańca, zrobić nawet jakieś zawody, jeśli mogą być otwarte, próbować po prostu mieć zwykłą lekcję dla siebie, która jest otwarta i inne osoby po prostu przypadkowe nawet mogą to oglądać. Może się zainteresują, może same się zapiszą na takie lekcje. Więc chodzi o to, żeby wszyscy chętni działający w tańcu szeroko rozumianym mogli w tym roku we Wrocławiu być lepiej widoczni, mogli swoje pomysły, nowe pomysły realizować, mogli poszerzać swój krąg odbiorców.
1: Czyli to jest tak, że część programu zapowiadającego Polską Platformę Tańca jest jeszcze nie do końca znana, nie są znane szczegóły, a co już możemy powiedzieć o tych wydarzeniach zaplanowanych?
4: Dobrze, zaplanowane wydarzenia już, o nich opowiem. Wydarzenia, które już mamy, to jest na przykład 21 maja pokaz reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław w Domu Opieki na Ciepłej. 28-29 maja warsztaty taneczne z Tomaszem Bazanem w Centrum na Przedmieściu. 31 maja Centrum Tańca i Edukacji w Centrum na Przedmieściu. Już mówię co dalej. W czerwcu Święto Wrocławia i w czerwcu Święto Wrocławia właśnie będziemy chcieli dodatkowe działania na tym parkiecie, ale nie tylko na tym parkiecie, włączyć w obchody po prostu tego święta. Cały miesiąc w zasadzie we Wrocławiu trwa program i w tym roku ten program będzie uzupełniony właśnie o wydarzenia taneczne. Wrocławskie potańcówki od maja do września, odbywające się w różnych miejscach Wrocławia, dostępne dla każdego, międzypokoleniowe. One nie wymagają żadnego stylu, żadnej techniki. Można tańczyć po prostu po to, żeby się ruszać, żeby wykonać coś innego niż 10 tysięcy kroków dziennie, żeby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 13-19 czerwca to dni premiery baletu Sen Nocy Letniej w Operze Wrocławskiej. 21 czerwca spotkania w ruchu w Centrum na Przedmieściu. 25-30 czerwca jubileuszowa 20. edycja Mandala Performance Festival. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy pewne, a tak jak powiedziałem, więcej jeszcze kolejne będą trafiały do tego programu. Więc naprawdę będziemy pokazywać, że we Wrocławiu w każdym miesiącu, czy w zasadzie nawet może w każdym tygodniu odbywały się wydarzenia taneczne. Będzie ich kilkadziesiąt w tym czasie i zapraszamy do udziału i aktywnego, czynnego zgłaszania propozycji i biernego po prostu oglądania tych wydarzeń.
1: Czyli przeróżne style tańca będziemy tańczyć we Wrocławiu?
4: Tak, wszystkie możliwe style tańca, te, które istnieją i te, które zostaną wymyślone na potrzeby wrocławskiego tańca.
1: Wrocław więc tańczy, ale też stara się o zostanie światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO. Sprawdziłam, co może przynieść nam ten tytuł i jakie są szanse, że go zdobędziemy.
5: Starania, aby Wrocław został stolicą sztuk performatywnych UNESCO, my rozpoczęliśmy już w roku 2019. W 2019 nawet otrzymaliśmy takie przyrzeczenie i w sumie w marcu 2020 roku mogliśmy już to ogłaszać. Ale co się stało w marcu 2020 roku, pamiętamy. Pandemia zamknęła nam teatry, właśnie zamknęła nam operę, zamknęła nam wszystkie instytucje teatralne i w ogóle nas pozamykała. Jarosław Fred, Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. I jednym słowem musieliśmy cały ten tytuł, cały ten pilotażowy wtedy projekt ogłoszony przez UNESCO przełożyć i no tak się stało, że w tym momencie jest też wiele innych miast kandydackich, ale jesteśmy na, mówiąc teraz już wprost, na krótkiej liście. Ten rok będzie obchodzony od maja do maja, bo taka jest rezolucja UNESCO, dlatego że 21 maja UNESCO ogłasza Dzień Różnorodności Kulturowej i chcemy, aby to w ten dzień rozpoczęły się obchody. Najprawdopodobniej w roku 2027 lub 2028 i trwały równo przez rok. Obejmą oczywiście wszystkie gatunkowo, jeśli musimy tak już mówić, bo jestem raczej przeciwko podziałom, tak? A więc będzie to i taniec, i muzyka, oczywiście i teatr, i performance, i happening. Wszystko to, co mówi o człowieku w działaniu wobec drugiego człowieka. No bo to jest, tym jest performance, tym jest po prostu wszelkie wykonanie i wyrażanie siebie w działaniu. To jest to, co stanowi sedno tego projektu.
1: Kiedy będziemy mieli decyzję, czy tak, czy nie?
5: Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze w tym roku w okolicach wakacji lub tuż po wakacjach. Że mamy się szykować bardzo szybko, czy mamy jeszcze rok na oddech, ale mamy już no, kilka pomysłów, te, które zostały z tej pierwszej naszej aplikacji. No i mamy też zbudowaną dzięki doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury i dzięki właśnie przygotowaniom, które już prowadzimy, mamy bardzo mocną sieć współpracy. Natomiast instytucje to jedno, ale oczywiście chcemy bardzo mocno przygotować się i otworzyć się na działania osób niezrzeszonych, na działania NGO-sów. Choć nie ukrywam, że właśnie w sztukach performatywnych, gdzie jest wspólnotowość, gremialność, jest istotą wszelkiego współdziałania, to bez struktur to ciężko. Tak więc ja też bardzo szanuję i bardzo chętnie współpracuję z osobami, które potrafią się zorganizować i zorganizować pracę dla innych i tym się dzielić i to oddać. Czyli no właśnie, nie będzie to montaż ad hoc, tak? Nie będzie to jakaś improwizacja, tylko to rzeczywiście będą raczej bardzo poważne przedsięwzięcia, bo gdzie wchodzi w grę zbiorowość, tam trzeba mieć po prostu dużo myśli i dużo wysiłku.
1: A jakie to są pomysły Wrocławia na ten rok?
5: Przede wszystkim naszym zadaniem będzie pokazanie dynamiki Wrocławia w zakresie sztuk performatywnych. No, takiej dynamiki, jaką jest. Czyli bardzo silnych instytucji, bardzo silnych marek. Stąd pewnie nieprzypadkowo osoba Jerzego Grotowskiego i fakt, że to w naszym mieście działał Teatr Laboratorium, waży i znaczy dla wyniku i w ogóle otrzymania tego tytułu. Oczywiście pantomima wokół Tomaszewskiego, ale też wspaniałe instytucje muzyczne. No, Narodowe Forum Muzyki nawet nie muszę wspominać. Nasza Akademia Teatralna, musimy sobie przypomnieć, uświadomić, że Wrocław jest miastem, w którym jest Akademia Teatralna. Myślę, że przeciętny wrocławianin troszkę o tym zapomina. Mamy nadzieję na bardzo silną współpracę z Marina Abramowicz Instytut i potężną prezentację, nie tylko jej prac, ale prac światowej klasy performerów i jest prawie pewne, że jeśli otrzymamy ten tytuł, to także Europejska Nagroda Teatralna, którą realizowaliśmy w 2009 roku tutaj, czyli już sporo lat temu, też zawita. To odpowiednik do takich Oscarów tylko w domenie teatru. To raczej na pewno. A co jeszcze? No, zawalczmy, otrzymajmy ten tytuł, tak? I zbudujmy program. Mam nadzieję, że też na poziomie ministerialnym, czy też właśnie tak silnych instytucji jak Narodowy Instytut Muzyki i Tańca też otrzymamy wsparcie i zrozumienie.
1: Jeśli Wrocławiowi uda się zostać światową stolicą sztuk performatywnych UNESCO, wydarzenia z tym związane mają odbywać się w całym mieście, nie tylko we wnętrzach, ale również w plenerach.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć miejsce.
10: Hej, hej, hej, z tej strony Julka Drobiszewska, a to był Filip Marek, pseudonim Pan Kwiaciarz, czyli dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki, którego ostatnio mieliście okazję u mnie poznać. Obiecałam wam jednak przy okazji tamtego wywiadu relacje z takich właśnie szkoleń prowadzonych w BCU Przyszkockiej. Specjalnie dla was wybrałam się na jedno z nich, a dotyczyło ono dość ciekawego tematu, a więc japońskiej ikebany.
11: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
12: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
11: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
12: On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
11: No, cieszy się zainteresowaniem, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi. Także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatów.
12: Mm-hmm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
11: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
12: Czyli
11: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego, tak właśnie w tym stylu japońskim. Mhm.
12: To ja jeszcze zapytam, skąd u pani akurat ten styl japoński?
11: No ja od wielu lat się zainteresowałam w ogóle tym stylem, ponieważ lubię taki minimalizm. Jest u nas styl ten europejski, tak zwany formalno-linearny, wziął się właśnie z inspiracji tą sztuką japońską. No i ja jakoś tak najbardziej odczuwam tak ten styl, jeżeli chodzi o moje jakby gusta.
12: To ja jeszcze zapytam o te kompozycje. Gdzie one później są wykorzystywane?
11: One zdobią na pewno tutaj szkołę.
10: To na pewno.
11: Tak. My też jakby prezentujemy to uczniom, bo mamy też w klasach, mamy taki przedmiot florystyka w niektórych klasach. No i na pewno mogą zobaczyć te kompozycje, no i troszkę się zainspirować, ponieważ ja też z nimi prowadzę ten przedmiot i my co prawda nie robimy kompozycji w stylu japońskim, tylko robimy właśnie inspirowany, czyli ten formalno-linearny. Na pewno mogą podpatrzeć, jak to zrobią tacy osoby, które się już więcej i dłużej zajmują florystyką.
13: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
14: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie

0: I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość co Pikę?
1: Okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
2: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym pani.
2: Wiszącym.
3: No to właśnie.
4: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
5: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
4: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
5: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka. To dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
5: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
5: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
5: To fakt. Chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. A jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
5: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią. Jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
6: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca. Byliśmy dziś w Japonii, a od niedawna możecie też polecieć z naszego Wrocławia i wylądować na lotnisku Paryż-Orly. No i dlaczego to jest tak ważne? Ano dlatego, że jest to lotnisko położone zdecydowanie bliżej centrum niż te pozostałe, na które do tej pory trzeba było się decydować.
7: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszę się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy. W związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne. Oczywiście, im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
5: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego, nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
7: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźników. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
5: Oczywiście, albo aplikacja.
7: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy w tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii w inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych kilku lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko. No i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
6: Ja wam za to radzę razem z rzecznikiem wrocławskiego lotniska Bartkiem Wiśniewskim, by korzystać z tego, no, co by nie mówić, korzystnego połączenia. Podróżujący już do Paryża lub ci, którzy latają na przykład do Londynu z Stansted, no to myślę, że wiedzą, że do tej przyjemności trzeba doliczyć całkiem niemałe koszty dotarcia do centrum miasta, więc póki można zwiedzać Paryż i zaoszczędzić przy okazji na tym pieniądze, no to nic, tylko latać i korzystać.
8: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
10: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
8: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

to promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza. To podobno pani motto.
2: Tak, to zgadza się. W pewnym momencie przestałam czekać na przyszłość, zaczęłam działać i, że tak powiem, przyszłość zrobiłam teraźniejszością. I to jest moje motto i tak mam od zawsze praktycznie.
1: Od zawsze tak jest?
2: Tak, tak jest od zawsze.
1: Agnieszka Zakrzewska, dzisiaj w studiu Meloradia. Przeczytałem, że niedoszły prawnik, z zamiłowania polonistka, a z wyboru rekruter.
2: Tak, niedoszły prawnik. Prawnik to było marzenie mojego taty. Wymyślił sobie, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej z tradycjami. Mój tata był nauczycielem języka rosyjskiego, wieloletnim dyrektorem szkoły wiejskiej niedaleko tego miejsca na mieszkanie, gdzie się urodziłam, to jest na Pomorzu. Piękne miejsce i tata wymyślił sobie, że jego córka trzecia z kolei, bo było nas cztery dziewczyny, zostanie prawnikiem. A moje marzenie jednak, ten gen nauczycielski ciągle gdzieś tam we mnie tkwił, wymyśliłam sobie polonistykę. Tata, niestety.
1: Ale nawet nie spróbowała pani prawa?
2: Spróbowałam, studiowałam trzy lata na Uniwersytecie w Poznaniu. W pewnym momencie stwierdziłam, że jednak trzeba, pomimo wszystko, pomimo tego, że na pewno zawiodłam troszeczkę nadzieję taty, postanowiłam pójść własną drogą i zrezygnowałam po trzech latach studiowania prawa.
1: I wyszła polonistyka i to jest to, co gra w duszy.
2: Tak, to jest ten miłość do języka polskiego, do mowy ojczystej, ten gen nauczycielski, chociaż nie zostałam nauczycielką, ale w czasie studiów też udzielałam bardzo dużo korepetycji, ale nie z języka polskiego, tylko z języka niemieckiego.
1: O proszę, niezły miszmasz.
2: Tak, także to niezły miszmasz, dokładnie.
1: Dobrze, do tego zawodu rekrutera jeszcze dojdziemy, bo on też się tutaj pojawi, ale od 2002 roku jest pani na emigracji w Królestwie Niderlandów. Do tego jeszcze autorka książek, już tak kończąc nasze podsumowanie. Zostańmy właśnie przy autorce książek, bo pojawiła się tak zwana amsterdamska trylogia, tak jest określana. Najpierw było Do jutra w Amsterdamie.
2: Tak.
1: Skąd się wziął pomysł w ogóle na książkę i napisanie?
2: Pomysł na książkę i napisanie. Pisanie to było zawsze moje marzenie, ale może nie książki. Wydawało mi się, że napisanie książki to już jest, to już troszeczkę trudniejsze, nie jakieś krótkie felietony czy opowiadania, które pisałam na różne konkursy, to wtedy były lata temu, nie wiem, czy pan pamięta, bo to odległe czasy, lata 80. Taki miesięcznik to był, czy tygodnik dla dzieci, Płomyk, Płomyczek, Świat Młodych, ja tam pisałam opowiadania na różne konkursy, które wygrywałam, dostawałam nagrody i tak we mnie spodobało mi się to i postanowiłam, że będę jednak pisać, ale to raczej krótkie formy. Czyli
1: a ma pani jeszcze te pierwsze opowiadania?
2: Tak, jeszcze mam to pierwsze opowiadanie, które wygrało, to było opowiadanie, to było na temat pokoju, bo to było, takie były wtedy czasy, że białe gołąbki pokoju, taki to był tytuł tego konkursu bodajże, chodziło o pokój. Ja napisałam opowiadanie, później wiersze, takie patriotyczne wtedy klimaty właśnie.
1: Nie było pomysłu, żeby to teraz wydać jeszcze, sięgnąć
2: do
1: tego?
2: Nie, no myślę, że tak czytając to troszeczkę się łapie za głowę, ale to tak było, wtedy miałam 13 lat, więc byłam jeszcze dzieckiem i też założyłam taki klub zrzeszający ludzi, którzy właśnie pisali wiersze, wysyłali do mnie właśnie swoje wiersze, ja je oceniałam, także już tak się czułam, takie już przez to wygrywanie tych konkursów czułam się ekspertem. W cudzysłowie oczywiście, i ludzie do mnie pisali swoje wiersze, ja ich oceniałam. Zawsze to była moja pasja, ale książka to jednak już jest dłuższa forma.
1: No tak, no ale widać, że to się działo w pani od naprawdę młodego wieku.
2: Ale książkę napisałam, właściwie to się zaczęło na moim profilu na Instagramie, który prowadzę już kilka lat i tam pisałam takie krótkie teksty pod moimi zdjęciami. Wiadomo, Instagram są głównie zdjęcia, tekstów za długich odbiorca akurat na tym kanale czytać nie chce, ale moje czytelniczki, to głównie były kobiety, dopingowały mnie do tego cały czas, żebym pisała dalej, bo ja pisałam taką powieść w odcinkach, czyli kończyłam w takim momencie, kiedy te emocje i ta ciekawość, co będzie dalej, sięgała zenitu, i dziewczyny mi cały czas dopingowały, pisz dalej.
1: No i te czytelniczki pewnie zdenerwowane, co się wydarzyło dalej.
2: One by chciały więcej i coraz więcej, więc stwierdziłam, skoro tak się podoba i mam coraz większy odzew i coraz większe zainteresowanie, może rzeczywiście książka. I wszystkie oczywiście dziewczyny, tak, pisz, my kupimy, będziemy cię wspierać, będziemy cię reklamować. I tak rzeczywiście się stało, bo po wydaniu książki wszystkie dziewczyny, które obserwowały mnie na Instagramie, robiły zdjęcia, ruszyły masowo do księgarni, kupowały książki, wysyłały mi nawet potwierdzenia zamówień, żeby na pewno wiedziała, że kupiły moją książkę. Także to się tak tak fajnie zaczęło i ja zawsze o tym mówię, że te social media teraz są tak przedstawiane też często w negatywnym świetle. U mnie to było bardzo pozytywnie, bo dzięki Instagramowi, później Facebookowi, bo teraz też mam profil na Facebooku, który obserwuje grupa, dosyć spora grupa ludzi, dzięki nim wydałam książkę i zawsze to powtarzam. To jest taka siła kobiet, akurat w moim przypadku, która doprowadziła do tego, że wydam pierwszą książkę, drugą i trzecią, bo to jest teraz, to jest
1: tak,
2: trylogia.
1: Teraz już jest trylogia, dokładnie. Tak. Za chwilę po kolei sobie porozmawiamy o tych książkach. Czyli to jest bardzo fajny przykład na to, że media społecznościowe nie muszą nieść tak. za sobą wyłącznie zagrożenia, hejtu i nienawiści.
2: Dokładnie.
1: To jest też bardzo mocno motywujący czynnik. Zawsze mnie interesuje ten etap, w którym autor dochodzi do wniosku, zacznę publikować. Jak to było w pani przypadku? Kiedy i w jaki sposób narodziła się ta myśl, że wrzucę pierwszy tekst na Instagrama?
2: To było dużo moich obserwatorów pytało mnie, jak zaczęła się. To jest taki ciekawy temat, jak zaczęła się twoja emigracja, jak to było na początku, jak sobie radziłaś. Tym bardziej, że teraz coraz więcej ludzi, to akurat kilka lat temu, coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę, trochę się obawia tego, nie wie, szczególnie też dużo młodych ludzi, wyjeżdża za granicę, nie wie, co ich tam czeka. Dlatego te pytania, jak ty sobie poradziłaś, jak było w twoim przypadku, było ciężko na początku, czy było ci łatwiej? I odpowiadając na te pytania, stwierdziłam, że to rzeczywiście warto opisać opisać to więcej i szerzej i tak zaczęłam pisać i tych pytań było coraz więcej. W pewnym momencie stwierdziłam, że może warto było pisać książkę, bo bohaterka książki to jest dużo, dużo w niej ze mnie i tych moich doświadczeń na emigracji, na początku emigracji, czyli 16 lat temu. Czyli te pytania spowodowały, pytania, ciekawość Holandii, ciekawość życia emigranta, szczególnie na początku, doprowadziły do tego, że postanowiłam wydać książkę, tak zbeletryzować to, bo to wiadomo, to opowieść, to nie jest reportaż, to jest fikcja, ale zawarłam dużo w niej z tych pierwszych moich doświadczeń emigracyjnych.
1: I tak oto właśnie opowiedzieliśmy, o czym jest pierwsza część, a w kolejnych częściach ten temat się pojawia cały czas.
2: Tak, w kolejnej części wróciłam, bohaterka, ja mówiłam wróciłam, bo moja bohaterka ma na imię Agnieszka i,
1: no właśnie,
2: i czytelniczki
1: jest...
2: twierdzą, że to jestem ja.
1: No
2: one
1: właśnie.
2: Wiedzą nawet lepiej niż ja, że to jestem ja i tak rzeczywiście traktują mnie, mówią do mnie Agnieszka, pytałem się o męża, czy to jest ten właśnie mąż, który jest opisany w książce, więc ja cały czas próbuję tłumaczyć, że to nie do końca tak jest, że...
1: No ale z jakiegoś powodu nazwała pani swoją bohaterkę tak samo.
2: Tak, to tak pierwszy postanowiłam nazwać ją Agnieszka i tak teraz może, jak patrząc wstecz, być może, że zmieniłabym bohaterkę, bo rzeczywiście to utożsamianie mnie z Agnieszką z książki jest, pytają mnie czytelniczki na spotkaniach autorskich właśnie o męża, o dziecko, o pracę, te wszystkie tematy, które pojawiają się w książce. Ja
1: bo to jest chyba ciekawe.
2: Tak, myślę, że to też świadczy o tym, że to jest prawdziwa historia, skoro ludzie rzeczywiście utożsamiają mnie z Agnieszką, z bohaterką mojej książki i tak wierzą, że rzeczywiście to wszystko istnieje naprawdę, bo nawet szukają, opisuję w książce jedno z największych lotnisk w Amsterdamie i tam pracuje jeden z bohaterów i dostałam wiadomości, że czytelniczki, będąc właśnie na lotnisku w Amsterdamie, szukały biura, w którym pracuje postać fikcyjna.
1: No
2: i były bardzo rozczarowane, że tego biura nie ma, ani tego bohatera nie ma, bo takim przypadł do gustu. Także myślę, że to jest dobry znak, że to świadczy, że to jest realistyczne, że to jest opowieść jest tak realistyczna, że ludzie wierzą, że rzeczywiście ci bohaterowie istnieją naprawdę.
1: No właśnie, z jednej strony realistyczna, z drugiej strony wiemy, że jest tutaj element fikcji. To jest piękne połączenie, bo w zasadzie czytelnik nie wie, w którym momencie wchodzi w ten piękny, wymyślony świat, a w którym momencie jest ta rzeczywistość, bo imię to nie jedno, bo przecież emigracja to też jest ten główny temat, no, który łączy panią z główną bohaterką, albo główną bohaterkę z panią.
2: Tak, i te problemy emigracyjne są prawdziwe i na tym wątku prawdziwym moich początków na emigracji, to akurat w moim przypadku, nie były to ciężkie początki, bo ja jestem też taką osobą otwartą i wyjeżdżając do innego kraju, liczyłam się z tym, że na początku będzie ten moment aklimatyzacji, nowe warunki, inny język. Nauczyłam się to od razu, polecam wszystkim, którzy planują wyjazd do jakiegoś kraju, żeby przynajmniej podstawy języka, oczywiście angielski czy niemiecki, w moim przypadku niemiecki to była podstawa, ale też od razu zaczęłam się uczyć języka tubylczego, jak to mówię. żeby łatwiej się porozumieć.
1: To jest bardzo ważne. Czasami młodzi ludzie mówią, po co mi ten angielski, prawda? Po co mi ten niemiecki? Po co mam się tego uczyć? No właśnie po to, żeby...
2: Tak, to jest dla mnie, to jest bardzo ważne. Ja od razu zaczęłam się też uczyć języka tubelców, dlatego żeby... Też oni doceniają to. Ten fakt, nawet proste, podstawowe zwroty. Jeżeli oczywiście planuje się migrację. Niektórzy może wyjeżdżają do jakiegoś kraju na wakacje, ale to myślę, że angielski jest podstawą i warto się uczyć języków. To jest naprawdę dla mnie priorytet. I ja akurat w tym momencie muszę czterema językami władać pracę, ale też jest moja pasja. Bardzo lubię uczyć języków obcych.
1: No właśnie, powiedziała pani, że sami wyjeżdżają na wakacje, ale często jest tak, że wyjazd na wakacje potem okazuje się wyjazdem na całe życie.
2: Tak, bo tak było w moim przypadku. No ja pojechałam do siostry na wakacje, tak mi się spodobało, że stwierdziłam, nic mnie nie trzyma w Polsce. Spróbuję pożyć trochę w Holandii, zobaczymy, jak to jest dłużej niż tydzień, dwa. I tak, zostałam już 16 lat.
1: To znaczy, że Holandia jest fajniejsza niż Polska?
2: Myślę, że jest inna, ale też dla takiej osoby jak ja, otwartej, ciekawej świata. Holendrzy są też otwarci, ciekawi innych kultur. Tam jest też bardzo dużo właściwie ludzi z całego świata. I w Polsce teraz to się zmienia. Myślę, że jesteśmy coraz więcej podróżujemy, coraz więcej... Nawet bardzo prosty przykład. Rzeczywiście w Polsce ludzie w tym czasie, kiedy przyjeżdżam tu do Warszawy, rzeczywiście młodzież mówi po angielsku. Bardzo mnie to cieszy, że rozumieją, że to jest naprawdę warta inwestycja w siebie. To też powtarzam w moich książkach. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, bo tego nikt nam nie odbierze, nikt nam tego nie ukradnie. To jest naprawdę... To warto robić.
1: Mhm. Trochę uciekliśmy od tej opowieści o książkach, ale to bardzo przyjemna rozmowa. Wróćmy do pocztówki z Amsterdamu. W skrócie, co tam się wydarza w tej drugiej części?
2: Bohaterka wraca do Polski. Oczywiście ku wielkiemu, to był wielki protest, no i czytelniczki chciały, żeby bohaterka została w Holandii i tak do końca wierzyły, że jednak wróci.
1: A czytelniczki, przepraszam, dopytam, są z Polski czy z Holandii? Czy są?
2: Ja mam czytelniczki z całego świata, bo moja książka krąży po całym świecie, ale rzeczywiście czytelniczki domagały się, żeby Agnieszka wróciła do Holandii. Druga część dzieje się w Polsce, ale też bardzo dużo wątków holenderskich, bo ja wracam wspomnieniami do Amsterdamu. Jest też bohater, jeden z głównych bohaterów drugiej części, pochodzi z Holandii. Akurat to też jest emigrant, który z Holandii przeprowadził się do Polski, więc te holenderskie wątki cały czas są, ale akcja dzieje się w Polsce. Pod koniec książki bohaterka znowu wraca do Holandii, tak jak czytelniczki chciały, bo to w czasie czytania książki wysyłają mi moje czytelniczki wiadomości, albo im się podoba, albo im się nie podoba, ale bardzo lubię, jak komentują to na żywo. Czytając moją książkę piszą mi już, że to oczekiwania takie jak chciały, albo tak jak nie chciały. Dopytują się, co będzie w trzecim tomie. W trzeci tom znowu wraca akcja do Holandii. Ku wielkiej ucieszce moich czytelniczek dostaję właśnie teraz wiadomości.
1: No nie będziemy zdradzali, bo premiera była niedawno, więc dajmy czytelniczkom...
2: Tak,
1: dajmy czytelniczkom
2: szansę
1: na przeczytanie. Niebo nad Amsterdamem to jest ta trzecia część.
2: Tak, to jest trzecia część.
1: Czasami rozmawiając z innymi ludźmi, którzy którzy wyjeżdżali z kraju i zostali w innym miejscu, czasami pisanie staje się takim sposobem na poradzenie sobie ze swoimi emocjami, z tęsknotą za krajem. Czy w pani przypadku też tak trochę było?
2: Tak, też tak było. Zawsze powtarzam, że nie tęsknię za miejscami, tylko za ludźmi. Nie tęskniłam za Polską jako za krajem, jako za miejscem, tylko za moimi przyjaciółmi, rodziną, tymi ludźmi, którzy nas otaczali przez całe lata, tą dobrą energią. A na emigrację jednak trzeba zbudować sobie tą znajomości, potem przyjaźnie, oswoić te miejsca, bo także oswajam te miejsca, stają się też moje po pewnym czasie, ale największa tęsknota była właśnie za bliskimi. I po latach mogę powiedzieć, że dlatego uważam, że wyjeżdżając na emigrację nie należy zamykać się, szukać kontaktów tylko wśród Polaków, wśród rodaków, tylko próbować się też wtopić w ten krajobraz miejscowych i szukać znajomości w moim przypadku wśród Holendrów. I tak to zrobiłam. I myślę, że to wyszło mi na dobre, także że mam teraz grono moich przyjaciół, swoje miejsca, także to trwało lata, to nie można oczekiwać, że...
1: No właśnie, chciałem zapytać o początki, one były trudniejsze?
2: Tak, początki były trudniejsze, ale ponieważ jak wspomniałam na początku, rozmowy. Jestem taką osobą otwartą, która nie boi się nowych wyzwań. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasem będzie gorzej, czasem będzie lepiej. Jest optymistyczne patrzę na świat. I też otaczam się takimi ludźmi. Jeżeli sami jesteśmy z gruntu pesymiści, otaczamy się też takimi ludźmi, którzy tylko narzekają, no to nie możemy też oczekiwać, że nasze życie będzie piękne, usłane różami, bardzo optymistyczne i wesołe. Nie, należy szukać ludzi podobnych do siebie. Ja jestem optymistką. Lubię dużo gadać, wychodzić do ludzi, spotykać się z nimi. Tak też było, więc to też ułatwiło mi te początki. Ta otwartość, którą Holendrzy bardzo cenią. Też ciekawość ich, bo ja też od razu zaczęłam uczyć się języka. Byłam ciekawa, interesowałam się tym krajem. Poznawałam miejscowe zwyczaje. Takie drobiazgi, które ułatwiały mi życie, ale też widziałam ze strony Holendrów, że oni to doceniają. Nawet proste rzeczy, że przychodząc do biura nauczyłam od razu w pierwszym dniu dzień dobry, jak się masz, to takie zwroty po holendersku. I oni to bardzo doceniają. Oni to widzą i też to mnie pomogło, ta otwartość właśnie na samym początku.
1: A teraz po 16 latach jest trudno, czy jest porównywalnie tak, jakby się żyło w Polsce?
2: Nie, myślę, że też Polska też jest takim krajem, że tu jest też fantastycznie. Tu mi się też, jak przyjeżdżam w odwiedziny i też to jestem taka rozdarta pomiędzy tymi krajami, bo też będąc w Holandii tęsknię za Polską, będą w Polsce, brakuje mi Holandii, także to jest tak, myślę, że dla emigranci to zrozumieją, to jest takie rozdarcie. No ale jednak mój dom jest teraz w Holandii, a do Polski przyjeżdżam w odwiedziny. Myślę, że nie mówię nie, być może jeszcze się przeprowadzę w swoim życiu, ale w tym momencie tam jest mój dom. Tam są moje miejsca, tam są też moi przyjaciele, a do Polski przyjeżdżam z chęcią i bardzo często.
1: No właśnie, a jakie są te miejsca w Holandii? Pytam o to, czy bohaterka, też Agnieszka, otacza się właśnie, znaczy jest przedstawiana w tych miejscach, w których ty bywasz, albo ty dobrze się czujesz, czy to są zupełnie inne rejony?
2: Te wszystkie miejsca istnieją, bo ja na początku przyjechałam do Holandii, do Amsterdamu i tam w tych regionach dzieje się też akcja powieści, także wszystkie miejsca, w których przebywa Agnieszka, istnieją. Wszystkie restauracje, do których chodzi, czy kawiarnie, do których chodzi, czy muzea, sklepy, domy, miejsca, kurorty, bo akcja dzieje się nad Morzem Północnym, to wszystko jest i te domy istnieją i nawet ci ludzie, którzy, ci bohaterowie, to są pierwowzory, istnieją naprawdę, bo ja nie wymyślam postaci, ja się przyglądam ludziom, bardzo często na lotniskach, uwielbiam to. Zawsze mam przy sobie notes i czasem słyszę, podsłuchuję rozmowy, to jest oczywiście nie podsłuchiwanie, tylko słyszę jakąś rozmowę i zapisujesz sobie często dialogi.
1: W komunikacji miejskiej
2: Tak, prawda? I wtedy fajne, najfajniejsze dialogi, dlatego one są takie prawdziwe, bo ja zawsze gdzieś podsłuchiwałam albo też obserwuję dużo ludzi i te postacie moje są prawdziwe i to się potwierdza, bo czytelniczki, jak mówiłam, szukają tych ludzi w rzeczywistości. Dlatego tak jest, dlatego lubię obserwować ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać, nawet z obcymi. Zawsze, co mój mąż zawsze mówi, w samolocie poznaję ludzi i mam znajomych, bo nawiązuję łatwo kontakty i lubię to. I to jest moja inspiracja. To nie są postaci wymyślone i wzięte gdzieś z mojej wyobraźni, z mojej głowy, tylko ja ich gdzieś tam spotykam po drodze, w codzienności.
1: Czyli książka może być też trochę takim przewodnikiem po Holandii.
2: Tak, myślę, tak, bo dużo ludzi mi przysyła wiadomości, nawet ci, którzy mieszkają w Holandii, że w Amsterdamie, że no, zaciekawiam ich, bo nigdy w takim miejscu nie byli, albo gdzieś na blogu jakimś przeczytałam dziewczynę, która mieszka właśnie też w okolicach Amsterdamu, w miasteczku, w którym się też dzieje akcja powieści. Opisywała właśnie wątki z mojej książki. Dla nich było też duże zaskoczenie, że pokazałam to miasto, w którym żyję od lat. Też z jednej strony bardzo się to podobało. Dla mnie to jest największy komplement, bo obawiałam się trochę ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. Rzeczywiście będą mi wytykać jakieś błędy albo drobne nieścisłości, ale tak nie było. Właśnie kompletnie na odwrót. Dostałam dużo komplementów. Rzeczywiście opisałam te miejsca bardzo realistycznie. Rzeczywiście tak, jak wyglądają. Troszeczkę tak sielankowo. To też tak nie jest, że to jest kraj mlekiem, miodem płynący. Sami mieszkają tam sami dobrzy ludzie. Jest sielanka.
1: Bo chciałem zapytać o to, jaka jest ta Holandia?
2: Holandia jest otwarta dla ludzi, ale to też trzeba, tak jak mówiłam, też być otwartym na ten kraj. Jeżeli tam się chce mieszkać, to trzeba, to też wymaga od nas pewnego wysiłku w tym sensie, żeby też próbować się zintegrować z ludźmi, próbować też rozumieć i szanować ich zwyczaje, bo wiadomo, w Polsce mamy inne zwyczaje, Holandia ma swoje... swoje nawyki, Holendrzy mają swoje nawyki. Trzeba to szanować i próbować niekoniecznie postępować tak samo jak oni, czy przejmować ich zwyczaje, ale jednak szanować i respektować to, że żyjemy w innym kraju i spróbować też nauczyć się Holandii, nauczyć się Holendrów. To jest bardzo pragmatyczny naród. To jest naród, który ma wszystko zapisane w tak zwanej agendzie, czyli po polsku to taki kalendarz. Mhm. Oni nie ma tam miejsca na spontaniczne wypady, wszystko musi być zaplanowane. Jeżeli się w Holandii koło 6:30 wieczorem, 18:30 idzie ulicami, które i patrzy w okna, które nie są zasłonięte, bo w Holandii nie ma instytucji firanek czy zasłon, więc automatycznie widać, że każda rodzina holenderska punkt 18:30 siada przy stole. Rzeczywiście to we wszystkich domach siedzą przy stołach i jedzą kolację. To jest święty czas. Jeżeli w tym czasie ktoś zapuka do drzwi, musi grzecznie poczekać, aż
1: naprawdę? Aż tak?
2: Musi grzecznie poczekać, albo czasem zależy, jakie są nasze stosunki z rodziną, którą odwiedzamy, ale musimy poczekać, ale Holendrzy wiedzą, że w tym czasie raczej nie należy pukać do drzwi sąsiada czy znajomych.
1: Niesamowita historia. Ludzie to jedno, a z takiego praktycznego punktu widzenia Holandia jest dobrym miejscem do życia?
2: Tak, myślę, że jest dobrym miejscem do życia. Przede wszystkim mnie pociąga tam ta wielonarodowość, ta otwartość na inne kultury. Taki też luz, mniejsze spięcie niż w Polsce. Widzę na przykład, to też z mężem wczoraj zauważyliśmy, siedząc na zewnątrz kawiarni, że ludzie się uśmiechają, nie pozdrawiają się. My pozdrawiamy, w Holandii jest taki zwyczaj, że pozdrawia się nawet obcych na ulicy, czy gdzieś w parku, mijają kogoś w alejce i mówimy sobie dzień dobry, albo uśmiechamy się, albo życzymy sobie miłego dnia i my to przenosimy też na polskie warunki, idąc w parku, czy ulicą, uśmiechamy się do ludzi, czy mówimy im dzień dobry. Ale muszę powiedzieć, że coraz częściej rzeczywiście ta odpowiedź jest pozytywna i ten uśmiech się pojawia, czasem jest zdziwienie.
1: Trochę się zmieniamy, Polacy, tak, myślę, ale tak. Nadal jeszcze jest, prawda,
2: ale widzę właśnie, to już się troszeczkę zmienia, dlatego że coraz więcej ludzi podróżuje po świecie, coraz więcej młodych ludzi podróżuje do świecie i ja wierzę w to, że rzeczywiście u nas też tak będzie. Mhm.
1: Przyjrzałem sobie komentarze czytelniczek na temat pani książek i one najbardziej chyba doceniają to, że ta trylogia to jest trochę rzecz o wartościach. Te wartości się bardzo często pojawiają w tych książkach i o jakich wartościach tutaj jest
2: mowa? Tak, to przede wszystkim rodzina. Dla mnie bardzo ważna jest rodzina, przyjaciele, ci ludzie, którzy mnie otaczają. To jest najważniejsze i taka jest też moja bohaterka i też o tym opisuję, że to jest taka podstawa i warto, bez względu na to, gdzie się mieszka, w jakim kraju, to warto dbać o te kontakty, bo to są dla mnie osobiście to jest priorytetowe i najważniejsze. Żeby dbać o ludzi, którzy są blisko, żeby dawać im poczucie, że są ważni i trzymać się razem. Bo wszystko przeminie, można mieszkać w każdym miejscu na świecie, ale jednak to jest ponadczasowe i najważniejsze.
1: I bardzo mnie cieszy to, że czytelnicy doceniają właśnie takie wartości i
2: tak,
1: doceniają to, że to się pojawia, prawda?
2: Tak, doceniają to, podoba im się to, że właśnie wierzą w to, że rzeczywiście są dobrzy ludzie na tym świecie, że warto sobie pomagać, że ta energia wraca. Ja zawsze mówię o tym, że jeżeli ja komuś pomogę, prędzej czy później, wierzę w to, że ta dobra energia do mnie wróci. Tak samo jest ze złą energią, jeżeli zrobimy komuś przykrość albo zachowamy się nie w porządku, to w pewnym momencie później, nie musi od razu, ale później to nas też dosięgnie. Także ja lubię robić. Chodzi o takie drobiazgi. Uśmiechnąć się do kogoś, powiedzieć mu miłe słowo. To też z Holandii przyjęłam, że na przykład lubię sprawiać komplementy obcym ludziom. Niektórzy patrzą zdziwieni, niektórym robi to dzień, są zadowoleni, fajnie pani dziś wygląda, fajny ma pan krawat. Takie drobiazgi, co też w Holandii się nauczyłam, bo Holendrzy sobie często...
1: No my Polacy tacy nie jesteśmy.
2: Ale też widzę, że są pozytywne reakcje i czasem u nas pierwsza reakcja Polaków jest taka, coś jest nie tak, co za tym stoi,
1: tak,
2: prawda? Taka nieufność troszeczkę, ale widzę...
1: Zawsze odpowiedź daj spokój to stare, prawda?
2: Albo daj spokój to stare, albo nie, to
1: brzydkie.
2: Brzydkie, więc a w Holandii wtedy się dziękuję, bardzo mi miło, więc to są takie reakcje, których ja się też nauczyłam. Oczywiście przyjeżdżając z Polski, to też była
1: też
2: taka
1: te reakcja,
2: że ktoś mi sprawiał komplement, fajnie się wyglądasz, nie, no co ty, to jest stary sweter, co gdzieś...
1: Tak. Albo czego chce ode mnie,
2: albo
1: prawda?
2: Czego chce, coś się za tym kryje, prawda? Ale to jest takie polskie, ale myślę, że to też, wierzę, że to się też zmieni, bo też widzę te reakcje, są coraz radośniejsze. Polacy też, mam nadzieję, że ten uśmiech będzie się pojawiał częściej na ich twarzach.
1: Niesamowite. Zostawmy na razie bohaterkę Agnieszkę, a przejdźmy do Agnieszki Zakrzewskiej. Jest pani rekruterką zawodowo, więc nie mogę nie skorzystać z tej okazji. Muszę zapytać o to, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład.
2: Dla mnie jest bardzo ważna rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadzam z kandydatami. I zawsze twierdzę, że najpiękniejsze nawet CV nie odda w pełni tego, co może dać taka rozmowa. Ja lubię patrzeć na ludzi, widzieć ich reakcje, zadając pytania. Lubię, jak mówią, wiadomo, to jest taka rozmowa kwalifikacyjna, każdy chce się pokazać z najlepszej strony, ale też doceniam to, jeżeli ktoś przyznaje się albo na przykład mówi, że przyznaje się, że nie potrafi wszystkiego, albo na przykład mówi, że jest specjalistą od wszystkiego. Mhm. Także tu patrzę z takim powątpiewaniem, a są tacy ludzie, którzy rzeczywiście przyznają się, że no jeszcze tego nie robili, czy nie pracowali.
1: Czyli to działa, taka szczerość.
2: Tak, działa. U mnie ja doceniam tą szczerość. I wtedy nie na każdym stanowisku może tak być, ale jednak lubię dawać szansę ludziom, których widzę, że jest ta chęć, ta pasja i wiem, że coś z tego może być. I tak, ja akurat pracuję w branży technicznej, to akurat chodzi o personel techniczny, czyli głównie to są głównie mężczyźni, no chyba, że są kobiety, hydraulicy czy elektrycy, ale to raczej mniej, bo jeżeli ktoś do mnie dzwoni, do mnie kobieta i pyta, czy mam dla niej pracę i wtedy odpowiadam tak, jeżeli jest pani na przykład hydraulikiem albo inżynierem elektrykiem, wtedy jest takie konsternacja, no nie, raczej nie, ale głównie to są mężczyźni, 99% właściwie mojej kadry pracowniczej to są mężczyźni, ale też lubię tą szczerość, ten kontakt bezpośredni i zawsze zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne. Czasem nie jest to możliwe, bo to jednak rekrutuję pracowników głównie z Europy Wschodniej, także no czasem nie jest możliwa rozmowa przez rozmowę bezpośrednia, no ale przez telefon też są różne.
1: No i wtedy jest trochę łatwiej z punktu widzenia ubiegającego się o pracę, jest trochę łatwiej, prawda?
2: Tak, ale zawsze zapraszam.

0: Już bardzo często mówi się o tym, że na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się odpowiednio ubrać.
1: Tak, zwracam uwagę, ale akurat w moim przypadku ten personel techniczny, który u nas pracuje, no rzadko chodzi, że tak powiem, w garniturach, ale jednak ten schludny strój jest ważny. Tak samo praca w pracy jest ważna, co też Holendrzy doceniają, jeżeli wygląda się schludnie. Holendrzy są też takim krajem, u nich garnitury, garsonki dla kobiet, nawet w biurach to raczej nie. Oni się ubierają bardzo tak na luzie. Dżinsy, koszula, mężczyźni, kobiety, bardzo rzadko sukienki czy wysokie obcasy. To też jest inny styl ubierania, inna kultura ubierania niż u nas. Do biura się zakłada raczej takie rzeczy.
0: Luźniejsze.
1: Ale, luźniejsze. Musi się wyglądać dobrze, ale to nie jest absolutnie. W Polsce zawsze widzę wychodzących, w pewnym momencie wychodzących z biur ludzi ubranych w garniturach, czy kobiety w sukienkach. To tak w Holandii nie ma. Oni się ubierają bardziej na luzie. Tak.
0: No, w sumie racja, należy się skupić na pracy. Czy to oznacza, że na przykład młody człowiek z Polski, który chciałby wyjechać sobie do wybranego kraju, na przykład na wakacje do pracy, albo po prostu emigrować, prawda, na dłuższy czas i tam pracować, czy musi najpierw poznać specyfikę kraju, do którego chce się wybrać?
1: Myślę, że to jest warto, żeby poczytać sobie, bo też poczytać sobie na temat kraju, do którego się jedzie. To nie muszą być jakieś szczegółowe informacje, ale ważne, żeby orientować się mniej więcej troszeczkę w historii, w kulturze, w obyczajach kraju, do którego się idzie, w którym chce się pracować albo zostać na dłużej. To jest zawsze pomocne.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec chciałbym wrócić do tej, zostawiamy zawodowe rekruterstwo, to teraz wróćmy do pasji pisania. Trylogia, czyli na razie ta trylogia amsterdamska się kończy.
1: Tak.
0: I co dalej?
1: Dalej już są plany na kolejne powieści. Ja jeszcze wydałam oprócz trylogii dwie antologie z moimi opowiadaniami. To zupełnie już nie na temat Holandii. A teraz jest w planach kolejna powieść, też z wątkiem emigracyjnym, ale to nie mogę zdradzać, bo to jeszcze jest w fazie pisania, ale chciałabym dalej pisać książki, jak najwięcej.
0: Ale rozumiem, że losy Agnieszki zostawiamy.
1: Troszeczkę czytelniczki protestują, chciałyby, ale to nigdy nie wiadomo. Może wrócę jeszcze do tej książki. Na razie chciałabym zająć się zupełnie innym tematem, ale nie mówię nie. Być może wrócimy jeszcze do trylogii amsterdamskiej. Na moim ostatnim spotkaniu jeszcze nadmienię. Jeden czytelnik z sali na wieść, że moje trzy książki określane są mianem trylogia amsterdamska. Bardzo humorystyczne spostrzeżenie poczynił. To jak Sienkiewicz, czyli już pani jak Henryk Sienkiewicz, bo Henryk Sienkiewicz napisał trylogię, czyli ja też się czuję jak Henryk Sienkiewicz, więc na moich barkach taka właśnie odpowiedzialność, że jak Henryk Sienkiewicz trylogię, ale być może będzie czwarta część, ale to w planach dalszych.
0: No to czekamy. Agnieszka Zakrzewska, twórczyni trylogii amsterdamskiej, teraz premiera ostatniej, trzeciej, może nie ostatniej, na razie ostatniej części Niebo nad Amsterdamem. Zachęcamy serdecznie. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.